sukienka, sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka, opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy, wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość wyraża.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig. Pierwsza miłość miała swój wspaniały świat.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, do

ale z ciebie Bogu strach. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub. Zapomniałeś

się. Miłość trwała 10 dni, potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: wziął tę taśmę, bo się wtedy na taśmach to nagrywało, pod pachę. Miał taki swój stały program poranny w Trójce i przez cały tydzień, od poniedziałku do soboty, puszczał ten utwór bez żadnej zapowiedzi. I to wywołało naprawdę kolosalny odzew, ponieważ nikt nie kojarzył wokalu Felicjana z Budką Suflera, nikt nie wiedział, że taka sesja miała miejsce. Sam numer w sobie był dosyć, jak wiemy, osobliwy. I naprawdę te telefony rozgrzały się do czerwoności. A Kaczkowski wytrzymał do soboty i dopiero w sobotę zdziwił się z lekka. Mówi, państwo nie wiecie, co to za piosenka? To nagranie Budki Suflera. Jolka, Jolka, pamiętasz? No, jak mówię, reszta jest historią.
1: Powiedział pan wcześniej, że te pierwsze piosenki, te teksty są dla pana ważne i bliskie, no bo wiązały się też z tym emocje. A czy gdy pisze się przez tyle lat teksty, to potem też ma się emocje związane z własnymi tekstami, czy trochę jednak już taki półautomatyczny wchodzi w to?
0: Nie, aż tak to nie. To zależy to też od muzyki. Mhm. Ja na szczęście przez te kilkadziesiąt lat robiłem sobie pewną asertywność. Znaczy, jeśli jakaś piosenka mnie nie porusza, jeśli jakaś kompozycja nie wydaje mi się ważna, nie wydaje mi się warta mojego potu, no to po prostu staram się w miarę elegancko z tej pracy wykręcić. Nie przyjmuję zleceń, które gdzieś tam, tak jak mówię, mnie nie poruszają, nie wywołują żadnych potencjalnych wzruszeń. I to chyba jedyna jest recepta, żeby ta praca ciągle jakoś jeszcze dawała satysfakcję i trwała po prostu i nie nudziła i chyba tak.
1: A jak to wygląda? Przychodzi ktoś z muzyką do pana i mówi, że no nie mam tekstu, chciałbym mieć tekst. I czy na przykład wtedy mówi, że ale ma być o tym i o tamtym? Czy zostawia twórczą wolność panu?
0: Nie, na szczęście nikt mi niczego nie narzuca. I jeśli ja mam pomysł, który wydaje mi się no może nieco bardziej oryginalny od tej rzeszy różnych piosenek, które nas otaczają, no to ja konsultuję to jednak mimo wszystko z kompozytorem, ale wyrobiłem sobie chyba taką wolność twórczą i na dobrą sprawę nikt mi się właściwie w te tematy, w te piosenki nie wtrąca. No, staram się odpłacić to robotą to zaufanie, a z drugiej strony, dopóki ten utwór nie jest doszlifowany, dopóki nie jestem przekonany co do miejsca każdego przecinka w tym tekście, to go nie wypuszczam, to po prostu nie sygnuję i nikt go jeszcze poza mną nie zna.
1: Długo trwa taki proces?
0: Jak czasem. Czasami trzeba to napisać rzadko. Oczywiście w tej chwili takie są sytuacje, że czasami trzeba napisać to w przeciągu jednej nocy. Ale bywa i tak. Całkiem niedawno miałem taką ofertę. Piosenka okazało się, że gdzieś jest na celowniku utworów, które mogą zaistnieć w Eurowizji. Mhm. I to trzeba było napisać piorunem. Co więcej, trzeba było jeszcze fragmenty napisać po angielsku. No ale ponieważ trochę znam ten język, więc nie było to aż takie uciążliwe dla mnie. Ale bywają takie sytuacje. Natomiast jeśli ten pomysł się rodzi długo, dojrzewa, no to wtedy trzeba to odłożyć, nabrać do niego dystansu, wrócić, stwierdzić, czy nam się to ciągle jeszcze podoba, czy nie. I już. I doszlifować, tak jak mówię, na błysk, do końca.
1: Czasami rozmawiam z aktorami i opowiadają o tym, że zdarza im się zapomnieć, że na przykład zagrali w jakiejś produkcji. Czy panu zdarza się zapomnieć, że pan napisał jakiś tekst? Na przykład jedzie pan samochodem, słyszy pan piosenkę w radiu i mówi, o, rzeczywiście, to też moje.
0: Zdarza się, tak, owszem, tak. Zdarza się i nawet takim z lekkim zdziwieniem czasami te odkrywam te starsze nagrania, tak. Ale na ogół to tego młodszego twórcę klepię po plecach i uważam, że było nieźle.
1: A czasami włącza się taki wewnętrzny krytyk, że coś mogło być lepiej?
0: Włącza, tak. A to są drobiazgi, naprawdę, bo tak jak mówię, no jednak na ogół starałem się trzymać jakość tych utworów. Zresztą, co zabawne, ponieważ tak jak mówię, ten film dokumentalny powstaje, sporo przy okazji obejrzeliśmy starych klipów, które towarzyszyły tym piosenkom. No i to jest naprawdę, ogląda się z rozrzewnieniem. O ile te utwory, jeśli są nagrane, mówię o muzyce, jeśli są nagrane w przyzwoitych warunkach, jeśli to odpowiedzialnymi za nimi są

0: nieźli muzycy. No to słucha się tego ciągle no, z przyjemnością, a przynajmniej czy też z jakąś, no, choćby minimalną satysfakcją. Natomiast te klipy, no, one są wzruszająco naiwne i takie, no, rzekłbym, no, przykurzone z lekka. Kręciło się w Polsce wtedy to, rzekłbym, no, dosyć, na dosyć siermiężnym sprzęcie. Od sklejki do sklejki mija czasami pół minuty, w związku z czym, a przypominam, że powstawały w czasach, kiedy eksplodowała MTV i to się, ta różnica pomiędzy tamtymi nagraniami, tamtymi filmikami, no, jest po prostu kolosalna. To jest, no, nikt tego nie będzie niestety remasterował. Nikt się, no, są różne kopie oczywiście filmów, które warto odświeżyć i to się ciągle ogląda, ale nad tymi klipami nie schyla się nikt. I także, tak jak mówię, no, ogląda się z takim, no, zabawnym rozrzewnieniem, rzekłbym.
1: Czy autor tekstów piosenek ma swoją ulubioną piosenkę? Własną swoją?
0: No, prawdę mówiąc, tak jak wspomniałem, no, wszystkie dzieci moje są, w związku z czym trudno któreś tam szczególnie wyróżniać. No, nie będę oczywiście polemizował z Miłością Narodu, ponieważ pieśń Jolka ciągle jest w sercach kolejnego pokolenia. To jest dosyć niesłychane. Sprzed kilku lat, kiedy Budka Suflera jeszcze tak po raz pierwszy oficjalnie żegnała się z narodem, do tego pożegnania doszło na festiwalu Woodstock. Jurek Owsiak zapewnia mnie, że taki materiał, który można zresztą tam sobie wygooglować, obejrzeć, po pierwsze jest autentyczny, a to dron płynie nad ogromnym oceanem ludzi. Są zbliżenia, kiedy naprawdę bardzo nieletnie dziewczęta śpiewają te pieśń, znając ją od początku do końca. A liczba, którą mi zagwarantował Jurek, to jest 700 tysięcy osób, które podobno tam się zgromadziły i odśpiewały chcąc nie chcąc tę pieśń. To jest naprawdę wynik porównywalny z najlepszymi rekordami publiczności na koncertach Queen czy Rolling Stones kiedyś. Oczywiście teraz są wykonawcy, którzy wypełniają stadiony, ale żaden stadion takiej liczby jednak fanów tej muzyki nie pomieści.
1: To można powiedzieć, że to jest swego rodzaju cover Jolka, pamiętasz? Słyszałam też historię piosenki 2+1, która też stała się coverem bardzo często wykonywanym.
0: Tak, o tym za chwilę, ale powiem a propos tej Jolki jeszcze, że Felicjan Andrzejczak wykonywał tę piosenkę, śpiewa ją prawie do końca swoich dni. To było niesłychane, bo wiedzieliśmy oczywiście, że o chorobie, która go dręczy, ale śpiewał, co więcej, to nie jest łatwy technicznie też utwór. To jest wymagający bez zmiany tonacji, jednak naprawdę bardzo takiej solidnej dyspozycji wokalnej. Więc chwała mu za to. A przez całe lata różne osoby, także aktorzy, próbowali się zmierzyć z tą piosenką. No niestety z efektem na ogół średnim. Nie pamiętam od dawna nikogo, kto by sprostał temu wyzwaniu. Ale owszem, w tej chwili są dwaj wokaliści, którzy podołali, owszem, i właśnie jeden z nich i drugi zresztą wystąpi na tym moim koncercie, na tych dwóch koncertach, o których ciągle mówimy i do których wracamy.
1: Jubileuszowych.
0: Tak, Łukasz Drapała, tak, i Mateusz Ziółko naprawdę potrafią tę Jolkę wspaniale zaśpiewać. Mam wrażenie, że Łukasz jednak zrzekł się tutaj palmy pierwszeństwa na korzyść Mateusza i będzie śpiewał, mam wrażenie, tak, będzie śpiewał Noc Komety. Natomiast Mateusz Ziółko będzie śpiewał Jolkę i on mnie zachwycił tym, że podszedł wreszcie inaczej do tego od strony muzycznej, do tej pieśni. Mówię o Mateuszu. Bodajże dwa lata temu, czy w zeszłym roku, podczas festiwalu opolskiego, nagle okazało się, o czym nie wiedziałem, że on kończy jeden z koncertów i śpiewa tę Jolkę od fortepianu. Ja zawsze chciałem, żeby odgitarowić ten utwór, żeby właśnie ktoś jednak popatrzył innym, zupełnie innym okiem. I jemu się udało. I bardzo mu jestem ciągle za to zobowiązany. On się, o ile wiem, przykłada do nagrania tego singla właśnie w takiej, a nie innej wersji. I bardzo jestem ciekaw tego efektu. No i oczywiście teraz wracamy do Choć pomalej mój świat. Tak, to prawda, że to jest utwór, który... Pamiętam, że kiedy powstał, to koledzy muzycy, kompozytorzy bardzo tak protekcjonalnie podchodzili do tego nagrania i do tych pierwszych piosenek 2+1 poklepywali Janusza Kruka po plecach i no tak, tak, pisuję te harcerskie piosneczki. I Janusz trochę chyba jednak... ambicjonalnie podszedł do dalszej swojej twórczości. On się nauczył aranżować na duże składy instrumentalne. On wspierał się elektroniką, te jeszcze inne ich kolejne płyty właśnie starały się nadążyć za trendami światowymi. Ale okazało się, że mało z tego jednak pamiętamy, że te pierwsze rzekomo takie naiwne piosenki, owszem, się jednak zakotwiczyły w naszej pamięci, w naszych sercach. Do tego stopnia, że Choć pomalujmy świat, to jest wiarygodne wiadomość, bo są tacy zaprzyjaźnieni łowcy dźwięków, którzy mi to raportują od czasu do czasu. To jest numer jeden na liście polskich coverów. Przez te 55 lat doczekaliśmy się 100 wersji, a może nawet ponad 100 tej piosenki. No, prawdę mówiąc, ja znam może 1/3, ale ta liczba jest, jak podkreślam, wiarygodna. Nikt nas nie goni, nie słychać naprawdę odgłosów jakiejś zażartej pogoni. I to oczywiście uwzględniając wszelkie proporcje, no to jest, rzekłbym, sukces na miarę światowej piosenki Yesterday, która jest numerem jeden. No trochę chyba z innym efektem liczbowym.
1: Czy któryś z tych coverów, które pan słyszał, zwrócił pańską uwagę?
0: Tak. Na przykład tak, Anna Hambella nagrała świetną wersję Dmuchawce, latawcy, wiatr. W swoim czasie zespół Demono. Andrzej Krzywy, o czym nie każdy pamięta, debiutował w zespole DAB jako wykonawca muzyki reggae. No i właśnie przeniósł tą swoją satysfakcję, przepraszam, tą swoją sympatię do nagrania 2+, przepraszam, do nagrania Demono. I to jest taka z lekka uregowiona wersja Choć pomalej mój świat. Ciągle jedna z moich ulubionych. Tego jest sporo, naprawdę trudno w tej chwili tak sięgnąć i któryś wyróżnić. Ciągle powstają. 2 dni przed naszą rozmową zadzwoniła aktorka, która jest w zespole Teatru Narodowego i też przymierza się do nagrania Dmuchawców. Na razie nie wiem nic, co z tego wyniknie. Powiedziała, że bardzo będę zaskoczony. Czekam.
1: Czy zastanawiałam się, w którym momencie pan zorientował się, że jednak pańska kariera i pańskie życie będzie związane z pisaniem tekstów? Czy od samego początku pan wiedział, że pan chce to robić i będzie robił wszystko, żeby tak było? Czy jednak to prawo tam się pojawiło nieprzypadkowo przez chwilę?
0: Nie. To była dla mnie ogromna szansa. Taka furtka do ucieczki z tych zajęć. To jest... trudno powiedzieć, żebym świadomie w to wdepnął, ale byłem ogromnym fanem muzyki. Wtedy trafiła się ta fala brytyjskiego rocka i to była notabene taka dla mojego pokolenia, dla wszystkich moich przyjaciół, to była taka ogromna na też szkółka nauki języka angielskiego. My bardzo chcieliśmy wiedzieć, o czym te zespoły śpiewają. Mhm. Pomijając to oczywiście, że uczęszczałem też na regularne lekcje języka angielskiego do szkółki metodystów Warszawy, która być może do tej pory istnieje przy Placu Zbawiciela. Kto wie? Niewykluczone. I tak, ja mówię, to była taka szansa na spełnienie. Pożegnałem się bez bólu z tym, z udziałem prawa. Zresztą po latach zabawną historię chyba podobną do mojej przeżył syn Ksawery, który zdał na wydział architektury w Uniwersytecie Warszawskim z językiem wykładowym angielskim i pasjonowało go do połowy mniej więcej pierwszego semestru, kiedy się zorientował, że jego angielski jest znacznie lepszy od języka angielskiego wykładowców. No i wtedy trochę sfrustrowany wycofał się z tych studiów. Zdał do Amsterdamu, radzi tam sobie nieźle, chociaż życie tam, rzekłbym, no, różami usłane nie jest. Studenta życie.
1: A czy syn próbował przejąć schedę po ojcu pisania tekstów?
0: No, chyba nie. chociaż gdzieś tam pamiętam, że korygował moje takie próby pisania w języku angielskim. Na szczęście nie kręci go estrada. Ma słuch, potrafi śpiewać, ale to wyłącznie to są takie próby familijno
1: przyjacielskie.
0: No tak, familijno-domowe. Ma poczucie rytmu i co więcej dostarcza mi ciągle ciekawostek ze świata muzycznych. Ja mu się rewanżuję różnymi filmami, na które nie zawsze tam ma czas, ale raportuje mi wszelkie takie nowiny muzyczne. Generalnie no jesteśmy jednak prorokowi obaj. Kiedy jeszcze był tutaj w Polsce, w Warszawie, no to jeździliśmy wspólnie na wszystkie krokowe koncerty. Queen, Paul McCartney, AC/DC. Ksawery podchodził bardzo metodycznie do tych koncertów. Pamiętam, że kiedy jechaliśmy na koncert Paula McCartneya do Krakowa, to on przedtem przestudiował wszystkie płyty Beatlesów. Także wiedział dokładnie, kto co napisał, co ewentualnie go spotkać może na tej estradzie. Udało mu się jeszcze zobaczyć koncert Rolling Stonesów z Charlie Wattsem na perkusji, na Stadionie Narodowym. Stąd się walczyli z akustyką tegoż miejsca, dosyć koszmarną, jak wszyscy wiemy. No, rzekłbym, że trudno im było wygrać, ale powiedzmy, że skończyło się to wynikiem remisowym.
1: Uszy bolały po tym koncercie, z tego co pamiętam.
0: Ba.
1: Czy w tym momencie nadal śledzi pan trendy w muzyce i czy jest coś ciekawego, co się na przykład pojawia w polskiej muzyce, czemu pan mocno kibicuje?
0: Z tym bywa różnie, no prawdę mówiąc, bardziej chyba śledzę to, co się dzieje w świecie. Tak jak wspomniałem już tu przed pół godziną mniej więcej, no Bruce Springsteen jest moim takim wielkim bohaterem. Nie wyłącznie z racji tego, co nagrywa. Nie wyłącznie z racji jego koncertu. Widziałem go na dwóch, między innymi w Sztokholmie, gdzie w życiu na żadnym koncercie tak nie zmarzłem. W czerwcu, bo nie było jednak lato, ale jednak na północy. Ale niesłychanie mi imponuje jego waleczność, jego konsekwencja w tym, że tak no, stoi murem za tą amerykańską, nieco sfatygowaną w tej chwili, nadwyrażoną demokracją. Ta pieśń Streets of Minneapolis to jest rzecz no, wspaniała, ona się mieści w takiej szufladzie z najlepszymi w takimi pieśniami protestu. Pete Seeger kiedyś, wczesny Dylan. To jest świetne. No, ja trochę ubolewam, że ludzie, którzy u nas śpiewają, którzy mają takie ogromne zasięgi, którzy sprzedają stadiony, nie wiem, jakbyś tak się ustawiają, nie wiem, tyłem albo bokiem do tej rzeczywistości i właśnie jedynym człowiekiem, który pełną determinacją, odwagą potrafi dać wyraz swoim poglądom, także politycznym, to jest Maciek Maleńczuk. Duży szacunek.
1: Wspomina pan czule współpracę z kimś. Zrobiła panu, na panu największe wrażenie i jakby było panu szkoda, że albo się skończyła, albo gdzieś tam już natura sprawiła, że ta współpraca się skończyła?
0: No jak wspominałem, tak, Romek Lipko, prawie 40 lat od początku tej naszej przyjaźni, aż do jego...
1: Ale
0: słucham?
1: Ale Szorstki, tak, sam no, tak pan powiedział.
0: Dwa zodiokalne barany jednak naprawdę tu czasami zderzały się z tymi rogami, owszem tak. No ale na ogół za po prostu chodziło nam o wynik, o efekt tego nagrania. Na ogół tego te spory dotyczyły. No ubolewam nad losem Budki Suflera w tej chwili, bo jednak to jest blady cień tego, co kiedyś ten zespół reprezentował. Bardzo mi przykro z tego powodu. Natomiast tak, jeśli chodzi o Romka, no on od pół roku mniej więcej przed swoim odejściem wiedział, że nie ma już ratunku dla niego. Myśmy się, Joanna i ja, zdążyliśmy się z nim pożegnać jeszcze w szpitalu w Lublinie. Niestety nie byliśmy na pogrzebie, ponieważ mieliśmy jakiś wylot dalekiej strony, którego nie można było niestety ani przebukować, ani odwołać. Jego pogrzeb transmitowany przez telewizję Polonia obejrzeliśmy gdzieś w świecie pod palmą, w komórce. To było niesłychanie takim surrealistycznym przeżyciem. Mhm. Ale miasto Lublin pożegnało go wspaniale. Nie? Zawsze się zdarza tak, żeby tak był artysta doceniony w takiej chwili dosyć uroczystej. Moja piosenka Czasołowie była w katedrze odśpiewana przez jeszcze właśnie Felicjana. Wszystkie drogi były zabezpieczone, prowadzące do katedry. Były chyba też jakieś drogowskazy na cmentarz, tam gdzie on leży w tej chwili. A cała ta uroczystość zaczęła się od odegrania przez trębacza na trąbce właśnie Jolki z wieży ratuszowej.
1: Przenieśmy się, chciałam powiedzieć, że może w trochę bardziej radosne klimaty, ale chciałam zapytać się, co pan sądzi o polskiej muzyce i piosenkach, które powstają teraz? Ale w sumie nie wiem, czy odpowiedź będzie radosna.
0: No i to, co prezentuję, tak główne anteny, to rzekłbym, że to jest na ogół to takie średniej jakości. Sukces tych coverów moich, sukces tej miłości do tych piosenek między innymi na tym polega, nie będę mówił o ich jakości, że one miały czas, one miały przestrzeń, żebyśmy je polubili, żebyśmy mogli się potem za nimi stęsknić. W tej chwili rotacja tych piosenek, może czasami i nie najgorszych, jest taka, że kiedy ktokolwiek nam wpadnie w ucho, za chwilkę gaśnie, to znów ta taśma musi produkować kolejne utwory. I to jest dosyć przykre. Oczywiście działa to na korzyść tych moich przebojów, które tam gdzieś tam w naszej pamięci zdążyły się zakorzenić. No ale to jest taka słaba pociecha, bardzo subiektywna.
1: Mm-hmm. Transakcentacja, o której pan wspomniał. Uśmiechnęłam się, gdy powiedział pan, że właśnie tutaj już dokuczał twórcom z tego powodu, bo mam wrażenie, że wielu muzyków nadal cierpi z tego powodu, jak słyszy takie teksty, które właśnie przenoszą te sylaby nie tam, gdzie trzeba. Czy ten temat tego, żeby jednak te zasady języka polskiego dobrze brzmiały w piosence, w piosenkach, wracał w pańskim życiu zawodowym?
0: No nie tylko muzykom to przeszkadza. Na moich spotkaniach autorskich masa osób się skarży, która nie ma nic wspólnego ze środowiskiem, jakby muzycznym, tylko po prostu rani to uszy. I to, co więcej, tak jak wspomniałem, utrudnia dotarcie do przekazu, jeśli tak istnieje oczywiście, w tych pieśniach. Czasami osoby, które... w zasadzie pisać każdy może, tak jak nie tylko śpiewać, ale pisać na pewno każdy może. Cała masa z niejasnych powodów górują tutaj piosenkarki, które właśnie stwierdziły, że po ukończeniu szkoły podstawowej posiadły zdolność pisania, także tekstów, no i okraszają te pieśni właśnie swoją twórczością. Na dobrą sprawę nikomu specjalnie nie zależy, żeby chronić anteny przed takimi dziwnymi, czasami leksykalnymi potworkami. No i to tak to potem rezonuje. No. I potem ja muszę rozkładać ręce, kiedy ktoś mnie pyta, dlaczego takie... szukam jakiegoś takiego łagodniejszego określenia. One nie są łagodne, tylko się... No, powiedzmy, taka byle jakość sączy się z tych audycji radiowych, z tych anten. No i co ja mogę odpowiedzieć? Że pieniądz gorszy, wypar lepszy, że nic na to nie możemy poradzić i że można spróbować po prostu poświęcić nieco więcej uwagi na wyszukiwanie rzeczy cennych, bo one są w sieci, one są rozproszone w tej chwili. Nagrywa się ogromną ilość piosenek, nie tylko w Polsce oczywiście, także na świecie. No i po prostu trzeba niestety znaleźć na to czas, trochę wylać potu i odszukać rzeczy, które gdzieś nam tam przypadną do gustu. No to jest na dobrą sprawę jedyna rada, jaką ja mogę tutaj podsuflować.
1: Skoro napisał pan tyle piosenek, to tak się zastanawiałam, czy był taki moment, w którym pomyślał pan, że dobrze piszę, słyszę, mam na to pomysł, to może sam będę śpiewał?
0: Trzeba znać swoje ograniczenia, jednak powiedziałbym. niekiedyś w bardzo egzotycznych okolicznościach, mianowicie na pokładzie statku, który przemierzał wtedy morze daleko wschodnie. Zresztą był to wycieczkowiec, na którym mnie zaprzyjaźniona ekipa krakowska związana z piwnicą pod Baranami zaprosiła. W takim, rzekłbym, skromnym gronie w kabinie kilka osób, gitara, udało im się namówić mnie, żebym tę Jolkę odśpiewał. Spotkało się z dużym entuzjazmem. Słuchajcie, dowiedziałem się, że będzie za chwilę bal kapitański tamże i ja niestety zgodziłem się na wykonanie publiczne tej pieśni dla paruset osób, które tam były na pokładzie, nie wyłącznie serdecznie nastawionych. Orkiestra, to był statek radziecki jeszcze, orkiestra złożona z marynarzy opracowała ten utwór i ja stanąłem tam na tej estradce i po pierwszych taktach zorientowałem się, że ja nie trafiam w tonację, że ja śpiewam obok. I musiałem dociągnąć, słysząc to, musiałem dociągnąć do końca tej pieśni i było to tak dramatyczne przeżycie, prawdopodobnie ciśnienie mi skoczyło, że stwierdziłem, że nigdy więcej, że nie dam się już naprawdę w to wpuścić i konsekwentnie trwam przy tej decyzji.
1: Czyli na 55. jubileuszu będą opowieści, ale śpiewania ze strony pana nie będzie. Czy może jednak?
0: Jeśli życzliwa publiczność powstanie i jakieś churalne wykonanie jakiejś pieśni się odbędzie, mogę się cichutko włączyć. Ale nie będę na pewno przy tym takim pierwszoplanowym mikrofonie. Nie, co to nie. Nie, są lepsi. Ja staram się wspierać wokalistów przy tych nagraniach. Zawsze wychodzę z takiego założenia, dosyć chyba oczywistego, że jeśli nie zaszkodzę, to może pomogę. A jeśli nie pomogę, to nie zaszkodzę. I czasami do tego mikrofonu jestem dopraszany, ale tylko na zasadzie takiego bacznego ucha i może czujnej, może nie, rady. Aczkolwiek bywa różnie, bo taka historyjka, którą czasami już udało mi się opowiedzieć, ale może jeszcze nie tu. Mianowicie powstał taki cover całkiem niedawno dla serialu Netflixowego mojej piosenki Luz Blues z niebie same dziury. Powiadomiono mnie, że odśpiewa to Daria Zawiałów. Powiedziałem, że może ja wpadnę na tę sesję. Nie, panie Marku, jest fantastycznie, naprawdę świetna jest aranżacja, znakomita produkcja. Prawie już nagraliśmy. Powiedziałem, proszę bardzo, oczywiście nie mam nic przeciwko temu. I zapomniałem o tej rozmowie. Minęło kilka tygodni, 2-3 telefony. Czy ty słyszałeś to nagranie? No w końcu zapolowałem na nie i okazało się, że wokalistka jakby twórczo dorzuciła się do mojego tekstu, który w oryginalnie brzmi w pewnym momencie: kaloryfer parzy, dziś zaczęli grzać. No to jest logiczne następstwo tej sytuacji. Otóż koleżanka wokalistka zaśpiewała, i to nie jest jednorazowe potknięcie, nie, to jest chyba jej twórczy wkład, 3 razy zaśpiewała: kaloryfer parzy, dziś przestali grzać. No i do tej pory się zastanawia właśnie, co ją prowadziło do tej refleksji.
1: Co współautor miał na myśli?
0: Współautorka w tym momencie.
1: Czy często brał pan udział w takich sesjach, że właśnie gdy ktoś z wokalistów, z artystów nagrywał pańską piosenkę, to pan był w studiu na miejscu?
0: Tak, zdarza się bardzo często, owszem. Ale nikt nie próbował ingerować w ten tekst, jak do tej pory. Może to się w tej chwili zmieni. No są takie sytuacje, gdy na przykład jacyś hip-hopowcy, ludzie z kręgu rapu czy hip-hopu, chcą wykorzystać fragment piosenki. I to dobrze, żebyśmy wtedy doszli do jakiegoś porozumienia, ponieważ okraszają to swoją twórczością. I ona bywa, rzekłbym, drastycznie różna gatunkowo od tego, co ja sobie kiedyś wymyśliłem. Ale są takie wypadki, kiedy uda nam się jednak tam zawrzeć porozumienie i to zresztą w świecie to nie jest żaden ewenement. Są takie, pamiętam choćby takie operacje na piosenkach Stinga i myślę, że to gdzieś tam ożywia te stare numery.
1: Był chyba też taki projekt Albo Inaczej i tam wtedy właśnie chyba te starsze piosenki były wykonywane przez hip-hopowców, a wokaliści z dawniejszych lat wykonywali hip-hopowe piosenki w trochę innych aranżacjach.
0: No tak, to powiedziałbym, że nie był to jakiś przełomowy moment w historii polskiej muzyki rozrywkowej, ale próbować trzeba oczywiście.
1: Zdarza się panu usłyszeć tekst... Nie chcę użyć słowa konkurencji, ale kogoś innego. I myśli pan sobie, o kurczę, fajnie to sobie wymyślił, albo wymyśliła.
0: Kiedyś tak niesłychanie mnie imponowała Kora swoimi piosenkami. Miałem przyjemność się z nią przyjaźnić. Miałem w rękach taki brulion gruby w kratkę, gdzie ona zapisywała tym swoim dziecięcym charakterem pisma te teksty. I tu się okazała taka rzecz bardzo nieoczywista do tej pory, że Marek Jackowski pisał, komponował te piosenki do tekstów. Uh-huh. Że nie najpierw była muzyka, tylko właśnie najpierw były te wierszyki. A to się nieczęsto zdarza. Po latach dowiedziałem się też, że coś, co dotyczy Kabaretu Starszych Panów, że Jerzy Wasowski pisywał też muzyki do wierszy, do tekstów Jeremiego Przybory, którego notabene wielbię nieustannie.
1: Zadam to pytanie. Jacek Cygan. Często się mówi, że jeśli piosenka jest w radiu, to albo jest pańska, albo jest pana Jacka Cygana. Znacie się panowie i lubicie?
0: Tak, oczywiście, tak, od lat. Nie, to chyba stary dzień. Znaczy, nie wydaje mi się, żeby ten monopol teraz był ciągle tak aktualny.
1: Aż tak widoczny.
0: Tak,
1: słyszalny.
0: Tak, czy słyszalny, tak. Owszem. Jacek ciągle potrafi zaskoczyć. Już napisał kilka lat temu wspaniałą pieśń, taką bardzo solidną gatunkowo, na przykład dla Perfektu. Bardzo jest taki, powiedziałbym, no, wielokierunkowy, jeśli chodzi o jego twórczość. Natomiast tak, ale to te pogłoski o tym monopolu są grubo przesadzone. No. Ja żałuję tylko, że tak ginie pamięć o moim przyjacielu Jacku Skubikowskim, który pisał świetne, liryczne takie teksty. Choćby Zawsze tam, gdzie ty, to jest właśnie jego taka sztandarowa piosenka. Mhm. Odszedł grubo za wcześnie, był takim naprawdę intensywnym muzykiem. Szalenie dbał o poziom muzyczny swoich nagrań, swoich piosenek. Niewiele zostało i tak jak mówię, no, kiedy tylko mogę, to wspominam go publicznie, bo warto. Tak samo jak zresztą Janusza Kruka, o którym mało kto już chyba tak pamięta, a ta pamięć oczywiście ciągle na to zasługuje. Ten grób Romualda, tam gdzie leży Romek Lipko na cmentarzu w Lublinie, ciągle jest zasypany kwiatami i bardzo często zdarza się, że ktoś rzuca właśnie grosz na tę płytę, na pamiątkę naszej piosenki Za ostatni grosz.
1: Mhm. Czyli nawet teksty piosenek po prostu przeszły do kultury, do jakiejś takiej zbiorowej świadomości.
0: Starałem się.
1: Skąd się bierze pomysły? Ja wiem, że to może jest takie standardowe pytanie, pewnie wszyscy to pana pytają, ale patrząc na pański dorobek, autentycznie zastanawiałam się, jak można wymyślić aż tyle.
0: No, w tej chwili nie jesteśmy w telewizji, rozłożyłbym ręce. Natomiast ja już mówiłem chyba, że Bank Pomysłu bardzo mnie tutaj wspiera i z takich nieoczywistych źródeł, powiedzmy, inspiracji, to bywa czasami na przykład fragment dialogu w filmie. Aha. To się czasami tak zdarza, że coś takiego ci się wyda bardzo nieoczywistego, oryginalnego. No kiedyś to trzeba było no nie wiem, po umasku na przykład zapisywać po ciemku w jakimś notesie, jeśli oczywiście miało się taką kartkę przy sobie, że na ogół się nie miało, ale teraz komórka cię wyręcza i to jest wspaniałe, bo po prostu można wdrukować sobie coś, co potem, no po zakończeniu seansu można się to wydać niespecjalnie obiecujące, ale bywa, że jednak takie strzępy gdzieś tam potem się przydają.
1: Zbiera pan to w zeszycie? W szufladzie?
0: A właśnie, że w zeszycie, tak. Nie, mam taki bardzo, bardzo gruby powiedzmy notes i tam przepisuję jeszcze pisakiem żelowym Pentel 07.
1: Aha, a proszę powiedzieć, czy zdarzyło się panu pisać piosenki do szuflady z taką nadzieją, że mam pomysł, ale na razie nie wiem, co z tego wyniknie, to niech ten tekst sobie poczeka, może ktoś się zgłosi.
0: Bardzo, bardzo rzadko. Piszę raczej na konkretne zamówienie. Mhm. Czasami, znaczy, przetrząsam oczywiście te szuflady, ale jeśli tam są jakieś takie archiwalia, to one nie są warte uwagi, moim zdaniem. Zresztą wiele tego nie ma. Ostatnim chyba za czasów mniej więcej debiutu zespołu Lombard, to pamiętam, że dobrał mi się do takiej szuflady Grzegorz Stróżniak. Wyłowił na szczęście Szklaną Pogodę, ale tam losy tego były dosyć pokrętne, ponieważ ja sobie wymyśliłem, chyba żeby zaimponować Korze, czy wywołać jej uśmiech. I ten refren Szklanej Pogody to był taki, to tak była zabawa chyba słowem. Szklana pogoda, szyby niebieskie od telewizorów, szklana pogoda, szklanka naciąga od humoru, szczury z stadami, szur z schodami, szaleństwo szare żyje na wiarę, szachy szachrają, szczęścia nie dają, szklana pogoda. Tak to mniej więcej brzmiało. No oczywiście Grzegorz Stróżniak, i to chwała mu za to, pozbawił mnie tej radości, przyciął ten refren i pamiętam, że a nie byłem przy tym nagraniu, oni to nagrywali gdzieś w jakimś głębokim szczecińskim studiu. I przywieźli mi to razem chyba z Małgosią Ostrowską, która zresztą fenomenalnie zaśpiewała, śpiewa to do tej pory, jak wiemy. I ja się naprawdę dosyć zjeżyłem początkowo. Dlaczego? Jak ktoś śmiał tak z nożycami do mnie. I chwilę trwało, zanim się zorientowałem, że to tylko wyszło na dobre tej piosence. Po prostu to jest taki silny, mocny przekaz, a cała reszta to by go tylko z lekka osłabiła. Nie wiadomo, czy miałby to jakiś sens. Natomiast popularność tej piosenki powoduje, że co jakiś czas, raz do roku mniej więcej, zgłasza się do mnie jakaś ekipa telewizyjna, a wiozą mnie pod blok w Alei Reymonta na skraju Wawrzyszewa, Reymonta 21, gdzie ja spędziłem ładny kawałek życia, gdzie powstała ta piosenka zresztą. Stawiają mnie pod tymże blokiem, włączają kamery, pytają się: panie Marku, co pana zainspirowało do napisania tej piosenki? Ja się mogę tylko krzywo uśmiechnąć, ponieważ ten krajobraz się prawie nie zmienił. Pasteloza oczywiście wkroczyła, te bloki są już nieco bardziej barwne, ale niestety ten blok, w którym mieszkałem, to ma 11 klatek. To naprawdę nie jest to małe kameralne osiedle, to co tam nas otacza. No i tyle. Tam przybył tylko jakiś mural poświęcony wtedy moim przyjaciołom Ani Jantar i Jarkowi Kukulskiemu, którzy tam mieszkali. No, mural jest, rzekłbym, delikatnie średniej urody, no, ale jest. No i upamiętniam przynajmniej ich tam wieloletnią obecność w tymże domu.
1: Czy miejsce, w którym pisze się teksty, ma również wpływ na to, co powstaje?
0: Może tak. Ja pamiętam, że na tymże Reymonta ja miałem właściwie swój taki mikrogabinet jakby, biurko pamiątkowe, które tam rodzice mi w swoim czasie scedowali na mnie, takie domowe biurko. A jednak te piosenki, pamiętam, pisałem w takiej dosyć plugawej perelowskiej kuchni, przy takim obrzydliwym, pomalowanym zieloną farbą takim stoliku i mając przed sobą, kuchnia była dosyć wąska i obrzydliwa, powtarzam, mając przed sobą tylko ścianę pomalowaną jakąś farbą olejną. I okazało się, że tam się może jednak najłatwiej można skupić. I do tej pory, no, mieszkam już pod drastycznie innym adresem, ale jednak ciągle mimo wszystko, jeśli mam jakąś pracę do wykonania, to też porzucam swoje ukochane biurko i stół kuchenny mnie przygarnia. O, taka dziwna jednak zbieżność losów.
1: Kuchnia podobno centrum domu i centrum życia.
0: W naszym wypadku to jak najbardziej.
1: To jeszcze mam takie pytanie, czy jest jeszcze ktoś, z kim chciałby pan teraz współpracować, komu napisać tekst? Ty na przykład, na płytę całą.
0: Tak, zastanawiam się nad tym. Takie pytanie zadał mi Bartek Chaciński, dawno byłem u niego gościem w jego podcaście Polityka. I stwierdziliśmy, że dobrze byłoby znaleźć kogoś jednak w tej takiej, no niestety, zanikającej już fali rocka, bo to nie jest muzyka, która cieszy się przynajmniej w Polsce, wielkim wzięciem. Jeszcze za Atlantykiem, owszem, ale nawet w Europie to już trochę jest taka, a ubolewam oczywiście nad tym, taka już schodząca formacja. I jest człowiek, który tak, znakomicie interpretuje swoje teksty, pisze je i śpiewa, jest Krzysiek Zalewski. I owszem, gdyby na przykład się nachylił nad jakimś moim tekstem, czemu nie?
1: Bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Mam nadzieję, że jubileusz upłynie w iście gwiazdorskim stylu. A ja tutaj jeszcze mam taki mały apel do łodzian i naszych słuchaczy z Bydgoszczy. Koniecznie namówcie, moi drodzy, pana Marka na śpiewanie. Dziękuję
0: bardzo. To
1: jest
0: perwersyjna prośba, wydaje mi się.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: Dziękuję również.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Reklama. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Została ostatnia reklama.
5: 3, 17, 41...
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15...
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież rzecz obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech, kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie.

0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę, a krewetki My Food 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
7: Została ostatnia reklama.
8: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
9: W lodówce tej nowej!
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.

0: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
4: 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
9: Na kanapie komplet.
8: Miski wypełnione po brzegi.
9: Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
8: Czekamy na pierwszy gwizdek.
9: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w sobotę filety z piersi polskiego kurczaka mięsne specjały. Teraz aż 35% taniej. To tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A brykiet do grilla 2,5 kg. Teraz jedynie 2,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 16,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Została ostatnia reklama.
12: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
13: Na paznokcie.
12: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk. Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale. Kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: 3,17,41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Radio Pogoda zaprasza na plażę Wawer. Już w najbliższy weekend darmowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i strefy tematyczne. Największe darmowe miasteczko dmuchańców. Animacje, silent disco, strefa chill i wiele więcej. To wszystko za darmo. Zabierz znajomych i przyjdź na plażę romantyczną. Start od godziny 15 w każdą sobotę i niedzielę wakacji. Zapraszają Zarząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Stołeczna Estrada oraz Radio Pogoda. Więcej na plazawawer.pl.
12: Została ostatnia reklama.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Reklama.
15: Zwrot w sprawie Wołynia. Ustępstwa deklaruje prezydent Ukrainy. Francja i Anglia. Dzisiaj mecz o trzecie miejsce na piłkarskich mistrzostwach. Gwałtowne burze nad Polską. Straż pożarna miała dużo pracy.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
17: Michał Pierzchała, dzień dobry. Z satysfakcją i nadzieją przyjmuje słowa i decyzję Wołodymira Zełenskiego. To najnowszy komentarz premiera Donalda Tuska po tym, jak ukraiński prezydent zapowiedział ustępstwa w sprawie badania zbrodni na Wołyniu. Otwarte mają zostać archiwa, ma być też więcej zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Zełenski poinformował, że przeprowadził naradę dotyczącą polityki Ukrainy wobec Polski. Według polskich historyków w lipcu 1943 roku oddziały ukraińskiej powstańczej armii przeprowadziły skoordynowane ataki na około 150 miejscowości zamieszkiwanych przez Polaków na Wołyniu, co stało się kulminacją zbrodni określanej w Polsce jako ludobójstwo wołyńskie. Według badaczy zginęło ponad 100 tysięcy Polaków. Przed nami ostatnie dwa mecze piłkarskiego mundialu. Dzisiaj spotkanie o trzecie miejsce, czyli tak zwany finał pocieszenia. Tyle, że dla Francji i Anglii trzecie miejsce to żadne pocieszenie. Jak to możliwe, tłumaczy Michał Waszkiewicz.
18: Oczywiście inaczej wygląda sprawa, kiedy w meczu o trzecie miejsce grają takie zespoły jak Maroko, kiedyś Korea Południowa i Turcja, czy wcześniej Bułgaria. Dla futbolowych potęg, które na mundial przyjeżdżają po złoto. Mecz o brąz kilka dni po przegranym półfinale jest jak kara. I takie dochodzą już sygnały z obozu Anglików i Francuzów. Francuzi ponoć rozważają duże zmiany w składzie, a szanse dostaną rezerwowi. Anglicy też pewnie nie mogą pogodzić się z porażką z Argentyną. Jeśli Anglicy też postają na rezerwowych, to będzie jasny sygnał, że mecz o brąz ma coraz mniej sensu.
17: Na jutro finał Hiszpania-Argentyna. Gwałtowne burze nad Polską, ulewy i silny wiatr przechodziły w nocy z zachodu na wschód. Strażacy usuwali połamane gałęzie, musieli też wypompowywać wodę z zalanych piwnic. Dziś także ma być niebezpiecznie. Ostrzeżenia wydane przez synoptyków obowiązują dla całej wschodniej połowy kraju, a także dla województwa opolskiego i dla części Wielkopolski. Konferencja rektorów Uniwersytetów Polskich apeluje do rządu o tanie posiłki dla studentów. Jak przekonują rektorzy, uczelni nie stać na prowadzenie własnych i tanich stołówek, dlatego chcą uruchomienia programu wsparcia. Szacuje się, że taką pomocą mogłoby być zainteresowanych nawet 30% studentów. Rząd odpowiada, że prace trwają. Resort Nauki zamówił na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu program, którego celem jest opracowanie kompleksowego i opłacalnego finansowo modelu prowadzenia uczelnianej stołówki. Ma on stanowić gotowy wzorzec dla podmiotów decydujących się na uruchomienie takich miejsc. Poza tym Uniwersytet Jagielloński realizuje zlecone badanie dotyczące akademickiej gastronomii społecznej.
19: Radio Pogoda.
16: Pogoda.
14: Sobota będzie pochmurna, ale z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach przelotnie będzie padał deszcz, możliwe także burze, zwłaszcza na południu i wschodzie Polski. Na termometrach w ciągu dnia od 22 stopni, miejscami na Pomorzu, Warmii i na terenach podgórskich do 26 w centrum i do 29 stopni na południowym wschodzie.

obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham. Wschodzi słońce,

0: Autopromocja.
1: Trzecia część alfabetu kabaretu tej zacznie się opowieścią o egipskich ciemnościach, a zakończy wspomnieniem programu Humor, Sketch, Piosenka, Wesołe Monologi i Ktoś z Warszawy. Po drodze dowiemy się też, co to jest gubileusz i jakie konsekwencje miało pewne spotkanie w pociągu przyjaźni relacji Charków-Warszawa.
2: Alfabet kabaretu tej słuchaj już dziś od 10:00.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
5: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Została ostatnia reklama.
8: Hej, dobrze, że odbierasz. Odwołaj plany na wieczór. Zabieram cię do Loft Polish Neo Bistro.
9: A gdzie to jest? Jaka to kuchnia?
8: Za domami centrum. Nowoczesna kuchnia polska, której brakowało. Jadłem tam pierogi, które rozpływały się w ustach. I jeszcze ten chleb prosto z pieca. A racuchy? Mistrzostwo świata.
9: Dobra, przekonałeś mnie. Nic nie zamawiaj beze mnie.
8: Loft Polish Neo Bistro. Złota 11. Polska kuchnia bez sentymentów. Polish Roots. New Vibe.

0: wypatrzą okazję.
1: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MolMove. Szczegóły na molmove.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: To śpiewam.
3: Tak, tak to się robi. Jedno bezbłędne rozwiązanie więcej. I to pani Agnieszka zdobywa w tym tygodniu 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych. Gratuluję.
4: Brawo, gratuluję również.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
6: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
5: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
6: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska Spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
1: Została ostatnia reklama.
10: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
11: Większość Polski z burzami. Synoptycy wydali nowe ostrzeżenia. Cena diesla może zbliżyć się do 8 zł za litr. Dar młodzieży kończy amerykańską misję i wyrusza w rejs powrotny do Europy.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
11: Michał Pierzchała. 13 województw jest objętych ostrzeżeniami przed burzami. Jak informuje o poranku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, chodzi o centralną, wschodnią i południową Polskę. Na ogół są to alerty najniższego, pierwszego stopnia. Wyższy, drugi stopień obowiązuje na południu Podkarpacia. Intensywne deszcze i burze przechodziły przez Polskę także w nocy i wczoraj. Z raportem teraz Grzegorz Kozioł.
12: W województwie lubuskim najwięcej zgłoszeń odnotowano w Gorzowie Wielkopolskim, Świebodzinie, Żaganiu i Międzyrzeczu. W powiecie sulęcińskim prewencyjnie ewakuowano obóz harcerski, podobnie zresztą jak 121 uczestników obozu harcerskiego w Grójcu Wielkim w Wielkopolsce. Na terenie województwa dolnośląskiego strażacy mieli najwięcej roboty w powiatach polkowickim, trzebnickim i oleśnickim. Usuwali tam powalone drzewa i wypompowywali wodę z posesji. W województwie opolskim do najpoważniejszego zdarzenia doszło w Lipowej w powiecie Nyskim, gdzie piorun uderzył w budynek.
11: Amerykanie zakończyli 7. z rzędu noc bombardowań Iranu. Celem były m.in. infrastruktura logistyczna irańskiego wojska i podziemne składy uzbrojenia. Amerykańskie wojsko nie sprecyzowało, ile celów zostało zbombardowanych. To największa eskalacja konfliktu od czasu zawarcia przez USA i Iran w czerwcu wstępnego porozumienia. A to powoduje wzrost cen paliw. W przyszłym tygodniu kierowców mogą czekać dalsze podwyżki. Według analityków biura Reflex benzyna 95 może kosztować średnio 7,30 za litr, a diesel może zbliżyć się do 8 zł. Fregata szkolna Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dar Młodzieży kończy postój w Bostonie i przygotowuje się do wyjścia w morze w kierunku Wielkiej Brytanii. Jest to ostatni etap amerykańskiej wyprawy jednostki, podczas której żaglowiec reprezentował Polskę w obchodach 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Kapitan przekonuje, że kondycja załogi jest dobra i że wszelkie problemy techniczne zostały rozwiązane. Powrót Daru Młodzieży do macierzystego portu w Gdyni zaplanowano na 24 sierpnia. Obecna wyprawa do USA może być jednym z ostatnich dalekomorskich rejsów 45-letniej fregaty. Uniwersytet Morski ogłosił przetarg na budowę nowego trzymasztowego żaglowca szkolnego, który ma zastąpić wysłużoną jednostkę.
13: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
11: Przez cały dzień w wielu miejscach przelotnie będzie padał deszcz. Mogą także być burze, zwłaszcza na południu i wschodzie Polski. Tutaj synoptycy wydali ostrzeżenia. Na termometrach w ciągu dnia od 22 stopni na Pomorzu i Warmii, także w górach do 26 stopni w centrum i do 29 stopni na południowym wschodzie.

0: 88,4 i 99,5 FM.
1: Radio Pogoda.
2: Parararara, parara, parara, parara. Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slin. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć z wdzięcznością.

0: parara.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją parararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę. Na ładną, niewinną panienkę.
0: Mój Boże.
1: Piosenka to są dla szansą.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek.
1: Na braczek rzucony na rynek.
0: Na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę. Na to, żebyś ty patrzał weselej. I słowa, melodia i rytm.
2: Lato w Radiu Pogoda.

Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani

dama jest w łóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawie w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: gościnie piżama jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem mym.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór, bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
6: 3,17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
11: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
10: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram, a szynka wieprzowa bez kości, kastoisko mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do

0: litrze. Tylko z aplikacją MolMove. Szczegóły na molmove.pl.
1: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
2: Łopatka wieprzowa idealna na obiad. Cena sprzed obniżki 14,99.

0: Tak, drugie duże opakowanie pysznych lodów Zielona Budka gratis.
1: Zdanie tutaj jest stokrotka.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Została ostatnia reklama.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Clifit o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
5: Lidl, to się opłaca. Reklama.

0: autopromocja.
1: Trzecia część alfabetu kabaretu tej zacznie się opowieścią o egipskich ciemnościach, a zakończy wspomnieniem programu Humor, Sketch, Piosenka, Wesołe Monologi i Ktoś z Warszawy. Po drodze dowiemy się też, co to jest gubileusz i jakie konsekwencje miało pewne spotkanie w pociągu przyjaźni relacji Charków-Warszawa.
2: Alfabet kabaretu tej słuchaj już dziś od 10:00.
3: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
6: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
7: AAA Auto, teraz bliżej Ciebie. Sprzedajesz samochód? Przyjedź do AAA Auto Express Store. Zapłacimy najwięcej z całej konkurencji i zapewnimy Ci szybką, bezpieczną transakcję. Wycenimy Twoje auto w kilka minut, całkowicie bezpłatnie. Gotówka od ręki. Chcesz kupić auto albo wymienić obecne na nowsze z bonusem? Wybierz samochód online lub przyjedź do najbliższego oddziału. Pomożemy Ci na miejscu. Sprowadzimy auto z dowolnej lokalizacji i pomożemy w finansowaniu. AAA Auto Express Store. Przyjedź i przekonaj się sam. Więcej na aaauto.pl.
8: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep znajdziecie wszystko na grilla, działkę i wakacyjne wyjazdy? Z aplikacją Moje Sklepy. Mleko łaciate UHT złoty 99 za sztukę przy zakupie 6. A chipsy Lay's wybrane rodzaje 2 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 16 do 18 lipca. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy.
9: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się odmalować salon.
11: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
10: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
11: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
12: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Została ostatnia reklama.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
15: O!
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak!
16: A jak lemoniadę?
14: No też.
15: To poprosimy.
14: Ale co?
16: Wszystko!
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.

0: autopromocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj z kartą Moja Biedronka na czele ataku. Napój energetyzujący Black. Wybrane rodzaje 250 ml. 3 plus 3 gratis. Limit 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Pod bramką Pepsi lub Pepsi Zero Cukru 330 ml. 2 plus 2 gratis. Limit 8 sztuk.

0: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
1: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko złoty 49 za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 89. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Reklama.
8: Najpiękniejsze melodie na lato na chwilkę ustępują miejsca najważniejszym wiadomościom, które mamy teraz dla Państwa, a po nich zajmiemy się po raz trzeci alfabetem kabaretu Tej.
9: Burze z gradem. Alert RCB na telefonach turystów i mieszkańców Podkarpacia. Polityczna odwilż na linii Kijów-Warszawa. Pod Grunwaldem znowu bitwa. Wynik najpewniej nie będzie zaskoczeniem.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
11: Michał Pierzchała. Znów burzowa pogoda i coraz więcej ostrzeżeń. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej aktualizuje prognozy. Alertami objętych jest obecnie 13 województw w centralnej, wschodniej i południowej Polsce. Dla powiatów na południu województwa podkarpackiego synoptycy ogłosili alert drugiego stopnia. Mieszkańcy i turyści otrzymali ostrzeżenia SMS-em. W tej części kraju wraz z deszczem i burzą może pojawić się grad. Polityczna odwilż na linii Kijów-Warszawa. Wołodymyr Zełenski zapowiedział 5-punktowy plan na naprawę relacji ukraińsko-polskich. Potrzebujemy dobrych sąsiedzkich relacji opartych na szacunku, napisał prezydent Ukrainy na platformie X. Wśród decyzji otwarcie wszystkich archiwów ukraińskich służb, które zawierają informacje o rzezi wołyńskiej. Dodatkowo Kijów ma zacząć wydawać stronie polskiej więcej niż obecnie pozwoleń na poszukiwania i ekshumację szczątków ofiar. Kolejnymi punktami planu są działania dyplomatyczne i rozszerzenie dialogu między oboma narodami. Donald Tusk przekazał, że patrzy na zapowiedzi Zełenskiego z satysfakcją i nadzieją. Jesteśmy gotowi do poważnego i przyjaznego dialogu w sprawach, które nas łączą i tych, które nas dzielą, napisał premier w internecie. Zaskoczenia raczej nie będzie. Na polach Grunwaldu trwają ostatnie przygotowania przed popołudniową rekonstrukcją największej polskiej bitwy średniowiecza. Na miejscu blisko 1400 uczestników po jasnej stronie mocy będzie walczyć m.in. chorągiew mazowiecka księcia Janusza, opowiada jej dowódca Robert Dusza.
12: Najważniejszą rolą w sobotniej inscenizacji będzie oczywiście pokonać krzyżaków i sprawić, żeby historia się powtórzyła jak co roku, a bieg wydarzeń się nie zmienił jednak. Nasza chorągiew w trakcie samej bitwy według zgłoszeń powinna liczyć około 70 uczestników.
11: Dni Grunwaldu trwają już od środy, obfitują w turnieje rycerskie i łucznicze, pokazy średniowiecznego rzemiosła i kuchni sprzed lat. Początek dzisiejszej bitwy o godzinie 15, a więc jest jeszcze sporo czasu, aby z wielu zakątków Polski pod Grunwald dojechać.
13: Radio Pogoda.
10: Pogoda.
11: Będzie chłodniej. W ciągu dnia na termometrach od 22 stopni miejscami na Pomorzu i Warmii, a także w górach do 26 stopni w centrum i do 29 stopni na południowym wschodzie. Zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach przelotne deszcze, a także w większości kraju mogą pojawić się burze.
10: Alfabet kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
8: Dzień dobry. W układaniu alfabetu kabaretu tej jesteśmy przy literce E, bo hasłami zaczynającymi się na wcześniejsze litery alfabetu zajmowaliśmy się w dwóch poprzednich programach, które znajdą Państwo w archiwum naszych audycji na stronie radiopogoda.pl. Dziś mam w planach hasła na literki od E do H. Ja będę rzucał hasło, a mój i Państwa gość Tadeusz Osipowicz będzie wyjaśniał, co się za nimi kryje albo kryło. Tadeusz nie tylko współtworzył ten kabaret, ale też później spisał jego dzieje, jak mówi, w możliwie obiektywny sposób, co można sprawdzić sięgając po jego książkę Kabaret tej z tyłu sceny. Za moment pierwsze z dzisiejszych haseł, ale na początek kilka najpiękniejszych melodii na lato.

0: Alfabet Kabaret Play w Radiu Pogoda.
1: Tadeusz Osipowicz jest moim i Państwa gościem i pomocnikiem w układaniu alfabetu kabaretu tej. Tadeuszu, na literę E mam właściwie tylko jedno hasło: egipskie ciemności.
2: No, to jest właśnie, było robione po raz pierwszy na granicy, ale było też zrobione w Opolu, z tyłu sklepu. Zobacz, ile ja pamiętam, zobacz, a ja bez książki, wszystko na pamięć. To był tekst, który Zenek napisał, ja pamiętam, może rok wcześniej, może troszkę mniej niż rok wcześniej, i próbował, jak ludzie zareagują. Pamiętam, że słyszałem ten tekst po raz pierwszy w piwnicy pod Baranami w Krakowie, bo byliśmy, Zanek i ja, zaproszeni na występ tam i po pewnym momencie: o, mamy tutaj Zanka Laskowika, coś tam, niech pan wejdzie na scenę. Nie wiem, co, Zanek, wejdź na scenę. No i on wyszedł i sprawdzał, jaka będzie reakcja ludzi, gdy powie ten tekst, i on jeszcze mówił jeszcze jeden tekst o bombie atomowej. Pamiętaj, trzeba kupić bombę atomową, rzucić, Szwecja uderzy w Polskę, Polska wyskoczy i tak dalej, będziemy tak na miejscu Szwedów. I ten tekst, pamiętam, że też był po raz pierwszy. On mi mówił ten tekst w czasie naszych rozjazdów w mojej padlinie. Wiesz, żebym nie zasnął, to on mi opowiadał, teraz skaczę znowu, opowiadał rzeczy, znaczy ja mówiłem, jak silnik działa na przykład. Wiesz, ssanie, sprężanie, praca wydech. On to potem wykorzystywał,
3: ale
2: tak?
3: Ale pięknie to wykorzystał.
2: Ale on mi mówił, i to mówię ci z ręką na sercu, przez 5-6 minut wierszem, co się dzieje na zewnątrz. Że są dziury w asfalcie, że koń jedzie, że jest łajna na drodze, traktor orze i sieje. Wiesz, to wszystko było... Wiesz, ja nie mogę nagrać, bo to nie było...
3: Nie było jak.
2: Komórek nie było przecież.
3: Nie, i prądu też nie było takiego podręcznego. Chociaż w aucie był.
2: Także uwierzcie mi, że Zenek to był taki zdolny facet. Nadal pewnie zdolny, ale był zdolny, bo przez 5 minut mówić wierszem, takim Mickiewiczowskim...
3: Improwizował.
2: Improwizował, tak. O czym ja, dlaczego ja jestem przy łajnie?
3: Tak? Egipskie ciemności.
2: Aha, że on to sprawdzał, te teksty, jaka będzie reakcja ludzi, bo można jakieś wtedy poprawki. No i wtedy, wiedząc, że to chwyciło, to przed występem z Bogdanem Smoleniem przebierali, mówi: okej, robię mi taki tekst. Ja robię to, ty wchodzisz to, ja tutaj nagrywam jak w siatkówce, ty zbijasz, wszyscy klaszczą, bo ty jesteś taki zdolny. I on taki mówi, to ja do siebie dodaję. No bo ten, co zbija w siatkówce, on dostaje oklaski, no a tak, nie ten, co nagrywa tekst. Mam rację?
3: Zależy, nie, no zależy, kto na co patrzy, wiesz. Kibic siatkówki wie, że to jest drużyna.
2: No ale zazwyczaj ludzie patrzą: o, popatrz, jak ale uderzył.
3: Tak, tak.
2: A taki mały, krótki. I zobacz, jak on się śmieje z tych polityków, z tego rządu. A jest ten Laskowik taki, wiesz, niby ładnie ubrany.
1: Czyli? Jak rozumiem, egipskie ciemności w piwnicy pod Baranami chwyciły. No i to mi się wydaje zrozumiałe, bo piwnica raczej się nie kojarzy z nadmiarem światła. Do alfabetu kabaretu tej wracamy niebawem.
0: Alfabet kabaretu tej w Radiu Pogoda.

0: alfabet kabaretu tej w Radiu Pogoda.
1: Najpiękniejsze melodie na lato i alfabet kabaretu tej są tym, co słychać w Radiu Pogoda w sobotnie wakacyjne przedpołudnie. Rozumiem, że Państwo nie zawsze spędzają ten czas w domu, a nawet w pobliżu radia, więc może przypomnę o aplikacji Radia Pogoda, którą można sobie bezpłatnie pobrać ze swojego ulubionego sklepu z oprogramowaniem i zainstalować w telefonie, a potem już można słuchać swojego ulubionego radia, tam gdzie akurat się Państwo znaleźli. Za kilka minut wracamy do rozmowy o kabarecie tej.
2: Autopromocja.
0: Legendarny kabaret Teli.
3: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
4: No hurra, może wygramy.
3: Wygramy.
0: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
5: I najpiękniejsze melodie.
0: Wakacje z Radiem Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.

0: oraz wszystkie chłodzone antipasti i humusy, drugi tańszy produkt 50% taniej. Do tego cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanie tutaj jest 100-krotka.
2: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
6: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
7: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
5: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
8: Pani Celinka wie, co jest super.
9: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
8: W tę sobotę 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu 9,99 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. A krewetki My Food 400 gramów. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 6 na osobę. Kaufland.
10: Została ostatnia reklama.
11: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Reklama.
13: Laura and Tommy were lovers. He wanted to give her

0: Alfabet Kabaret Tej w Radiu Pogoda.
1: Skoczmy do literki F, Tadeuszu. Filip z Konopi, o którym już wspominałeś podczas naszego spotkania, ale chciałbym cię zapytać o to, jak to się stało, że w ogóle dostaliście taką propozycję? To był rok 81.
2: Kręciliśmy w 81 roku. Na początku 81 roku w Kongresowej graliśmy też z tyłu sklepu. I wtedy reżyser tego filmu,
1: Józef Gębski,
2: zaczął się spotykać z Zenkiem. Ja też tam byłem podczas tych rozmów i Zenkowi zaproponowano, żeby coś takiego tam dopisać, wystąpić i tak dalej. I Zenek tworzył wiele, część było improwizacji bardzo dużo. Część nigdy do tego filmu nie poszło, bo ten film się zrobił o wiele krótszy, pamiętam, w stanie wojennym. I Józek siedział wielokrotnie w forum, był taki forum hotel, koło Kongresowej siedzieliśmy i oni tam rozmawiali i pisali. No i Zenkowa zdolność improwizacji, to wiele rzeczy takich było w filmie. No pewnie pamiętacie, jak były pieniądze dzielone każdemu według potrzeb, bo Bodzio i Rudy dostali troszkę więcej pieniędzy i trzeba było podzielić też między mnie a Zenkiem Laskowikiem, żeby każdy miał porówno.
1: Tak.
2: To coś z Lenina akurat było.
1: Od każdego według jego zdolności, każdemu według jego potrzeb.
2: Tak. Ja pamiętam, bo Zenek to improwizował wszystko. To była minutowa improwizacja i robiliśmy podsynchrony we Wrocławiu, tam koło Hali Ludowej. W studio trzeba było na kasetach nagrać tak, jak było mówione, żeby się... A nie było cyfrowej, że tak. Jak zapiszesz, tak zapiszesz. Ja pamiętam, że Zenek pięknie to zagrał, pamięciowo nawet. Ta jego improwizacja na filmie i potem to, co musiał powiedzieć, tak, że to akurat fajnie poszło. Nie wiem, chyba raz nagrał i jak nagrał, tak nagrał. Wszystko poszło bardzo dobrze.
1: Proszę bardzo.
2: Jakieś takie tam były zabawa w klasy, ja pamiętam, że ja skakałem, ale wiem, było o wiele dłuższy niż teraz mi się wydaje. Nie jest to jakaś, wiesz, wielka sztuka do kan, ale no, słuchaj, nakręciliśmy, było fajnie, tylko że gruby sobie te misówki zniszczył.
3: Co to jest?
4: To jest gra klasowa.
3: Na czym to polega?
4: Skaczesz z dołu na górę, nie grałeś nigdy?
3: To co, to na górze jest teraz piekło?
4: No teraz tak.
3: Co to jest?
4: To jest to, czego nie ma.
3: Ale to co to jest?
4: To są kartki, kratki.
3: Kartki?
4: Kratki.
3: Kratki?
4: Kratki.
3: Aha. No.
1: Przy okazji załatwiliśmy kawałek literki G, bo Józef Gębski, prawda?
2: Tak, też ja rozmawiałem z nim, ale to było 5 lat temu może, w COVID-zie. Bo zawsze starałem się do wszystkich, którzy byli jakkolwiek związani z Kabaretem Tej, zadzwonić, przyjechać, zobaczyć, dotknąć, co macie, co żeście wyrzucili i tak dalej.
1: Żeby móc potem to opisać w Kabaret Tej z tyłu sceny, w twojej książce.
2: Jakżeś to ładnie ujął.
1: Dziękuję ci bardzo, dziękuję.
0: Alfabet Kabaret Tej w Radiu Pogoda.

0: Alfabet Kabaret Tej w Radiu Pogoda.
1: Najpiękniejsze melodie wracają za chwilkę do Radia Pogoda, a ja tylko przypomnę wszystkim, którym marzy się leniwy poranek z jakąś dobrą literaturą oraz tym, którzy nie wierzą, że coś takiego jest w ogóle możliwe, żeby włączyli jutro rano Radio Pogoda i posłuchali, jak pięknie może brzmieć lalka czytana przez Wojciecha Masiaka w towarzystwie najpiękniejszych melodii. Mogą Państwo zaczynać w ten sposób każdą wakacyjną niedzielę, która na pewno lepiej się będzie potem układać po takiej dawce dobrej literatury. Zaczynamy o 8:00.
2: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
3: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
4: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
7: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
8: Panie Pascalu, no jakby to...
7: A widziała pani?
8: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
7: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
8: No i z darmo.

0: gratis. Tak, drugie duże opakowanie pysznych lodów Zielona Budka gratis.
1: Tania tutaj jest, stokrotka.
2: Radio Pogoda zaprasza na plażę Wawer. Już w najbliższy weekend darmowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i strefy tematyczne. Największe darmowe miasteczko dmuchańców. Animacje, silent disco, strefa chill i wiele więcej. To wszystko za darmo. Zabierz znajomych i przyjdź na plażę romantyczną. Start od godziny 15 w każdą sobotę i niedzielę wakacji. Zapraszają Zarząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Stołeczna Estrada oraz Radio Pogoda. Więcej na plazawawer.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Czerwone gitary były znane i popularne już wcześniej, ale ta pierwsza płyta była niezwykle ważna w ich karierze. Myślę, że ważny tutaj jest tytuł To właśnie my, który miał zaprezentować czerwone gitary w taki sposób, żeby wszyscy już wiedzieli, że to właśnie oni, nasi chłopcy od Big Beatu.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już jutro od 10. Zaprasza Asia Kruk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
4: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8 tysięcy złotych rabatu przy zakupie minimum 2 produktów! Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Znajdź komfort w Mysiadle już od 16 do 18 lipca. Wielkie otwarcie sklepu Comfort.com przy ulicy Gaudetów 28A. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: O, cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
11: Jedenasta właśnie mija, więc teraz proponuję posłuchać w Radiu Pogoda najważniejszych wiadomości, a potem wrócimy do alfabetu kabaretu tej, żeby poznać jeszcze jedno hasło na literę F.
12: Nadal nie da się wyciągnąć z rzeki Poprad wykolejonego pociągu. W Kanadzie i USA potężne zanieczyszczenie powietrza. Zacięta rozgrywka golfowa. Posłuchajcie, ilu uderzeń potrzebowali zawodnicy, aby zakończyć rundę.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
12: Michał Pierzchała. Nie udało się kolejarzom w nocy wydobyć wagonów, które wpadły do rzeki Poprad po wykolejeniu się pociągu towarowego w pobliżu Warchomli w Małopolsce. Będzie to możliwe dopiero po naprawie torowiska, które zostało poważnie uszkodzone w dwóch miejscach. Prace prowadzone są przez całą dobę, jednak na razie PKP nie podaje terminu ich zakończenia. Według wstępnych szacunków naprawa torów i wydobycie wagonów mogą potrwać co najmniej kolejną dobę. Przyczyny wczorajszego wykolejenia pociągu nie są jeszcze znane. Wyjaśnia je Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, która na miejscu prowadzi oględziny. Utrudnienia w ruchu kolejowym nadal występują na odcinku Nowy Sącz - Krynica - Zdrój. Przewoźnicy uruchomili zastępczą komunikację autobusową. Prezydent USA Donald Trump chce, aby Kanadyjczycy zapłacili za zanieczyszczone powietrze w Stanach Zjednoczonych, które jest skutkiem trwających leśnych pożarów w Kanadzie. Zapowiedział, że koszty związane z zanieczyszczeniem zostaną dodane do ceł. Wczoraj gęsty smog dotarł do Waszyngtonu. Nie odbył się także debiut Roberta Lewandowskiego. Mecz, w którym Polak mógł zagrać po raz pierwszy w barwach Chicago Fire, został odwołany z powodu zadymienia miasta. Trudno wytrwać w takich warunkach, mówią mieszkańcy i turyści.
13: Cierpię na astmę i poczułam zapach dymu co najmniej 5 minut przed lądowaniem samolotu.
14: Psy bardzo się stresują, kiedy musimy je zabierać na spacer, szczególnie te starsze.
15: Take them off for a walk.
14: walks.
12: Fatalna jakość powietrza także w Kanadzie. Tam odnotowano już ponad 850 pożarów lasów. Sejm powołał mecenas Sylwię Gregorczyk-Abram na stanowisko rzecznika praw obywatelskich. To adwokatka, obrończyni praw człowieka i współzałożycielka inicjatywy Wolne Sądy. Aby kandydatka objęła funkcję, potrzebna jest jeszcze zgoda Senatu. Posłowie podjęli dobrą decyzję, komentował premier Donald Tusk.
15: Pani mecenas jest naprawdę kandydatem wyjątkowo i kompetentnym, jeśli chodzi o wiedzę prawniczą, ale też jeśli chodzi o standardy moralne, etyczne.
12: Za powołaniem Sylwii Gregorczyk-Abram byli niemal wszyscy posłowie koalicji rządzącej. Wyrównany rekord w golfie. Chodzi o liczbę uderzeń w jednej rundzie. Podczas wczorajszej rywalizacji w turnieju British Open dwóch golfistów potrzebowało aż 62 uderzeń, aby piłka dotarła do dołka.

0: Pogoda.
1: 22 stopnie pokażą dzisiaj termometry na Pomorzu i Warmii, również w górach. W centrum 26, a na południowym wschodzie najcieplej do 29 stopni. Zachmurzenie dziś duże z większymi przejaśnieniami. W wielu miejscach przelotnie będzie padał deszcz. W większości kraju także mogą pojawić się burze.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Wracamy do alfabetu Teja, żeby poznać jeszcze jedno hasło na literę F. To będzie słowo, które przyniósł, że tak powiem, do kabaretu Janusz Rewiński. Więcej nie będę zdradzać, bo od rozszyfrowywania haseł tego alfabetu jest państwa i mój gość Tadeusz Osipowicz, członek tego kabaretu oraz autor książki o nim, o czym wielokrotnie była i jeszcze będzie mowa. Do naszej rozmowy wracamy za chwilkę, bo teraz mamy dla państwa kilka najpiękniejszych melodii na

0: Alfabet Kabaretu tej w Radiu Pogoda.
1: Wracajmy do literki F, bo tutaj jeszcze jedno hasło. I to wiem, że Janusza Rewińskiego, który przyszedł do kabaretu tej...
2: O piucie.
1: Tak jest.
2: Widzisz, jak czytam w swoich myślach.
1: Jest takie przysłowie, wielkie umysły myślą podobnie.
2: Okej. Janusz Rewiński, ja rozmawiałem z Warchołem, to jest jego kolega ze studiów. Mówi, że Janusz Rewiński na początku, jak zaczął studiować, to nadal miał lwowski akcent. Chociaż on był tam z Wrocławia, kończył tam jakieś lotnicze technikum i tak dalej. Ale też ciekawie zaciągał tak, mówił...
1: Troszeczkę tak?
2: Troszeczkę tak.
1: Tak jak krajem.
2: Właśnie Warchoł z tego okresu dobrze go pamięta. Rewiński był bardzo zdolnym aktorem. On zawsze mówi, że od Zenka się strasznie dużo nauczył, bo to prawda, bo od Zenka wszyscyśmy się uczyli, żeby na głupka nie wyjść na scenie. I on, Rewiński, jako aktor z papierkiem, nauczony był tak, a nie inaczej na tej scenie funkcjonować. A tu naraz przychodzi do Kabaretu Tej. On przyszedł do drugiego programu. Była Wizyta i Kwita, potem był humor, sketch, piosenka i ktoś z Warszawy. I on już zaczął występować, ale Fiut to nie jest jego oryginalny tekst, który on napisał. On to zerżnął Dejmka. Ale potem zaczął pisać już, dopisywał swoje fiutowskie rzeczy. I to potem się pojawiało w tych następnych programach. Fiut, film, ewentualnie telewizja.
1: Raz nawet powiedział, że Fiut przez dwa T, bo film, ewentualnie teatr i telewizja.
3: Fiut jestem. Fiut to jest skrót moich zainteresowań. Film i ewentualnie telewizja. I teatr. Fiutete jestem, tak. Futuryzmem i wajdalizmem się zajmuję.
2: Słuchaj, każdy coś tam improwizuje. Janusz był bardzo dobrym aktorem. O charakterze innym razem będziemy mówić. Nie, byli wspaniali na scenie, to muszę powiedzieć.
1: No, o właśnie.
2: Wspaniali, improwizacje były w pewnym momencie, zaczęły nawet zaginać Zenka improwizacjami. Ale też nie powinno być to w kabaretach tak, że ludzie do końca nie wiedzą, na czym się stoi. Musi być ustalone, że ja dochodzę do takiego zdania i wtedy wchodzimy tam, gdzie już wiemy.
1: Czyli improwizacja powinna mieć jednak granicę.
2: Tak, no ale w pewnym momencie, wiesz, jak jeżeli zaginasz kogoś tą albo drugą stronę, to ludzie mogą być niezadowoleni i przychodzą do kanciapy gdzieś tam z tyłu, do przybierali i mówią słowami...
1: Powszechnie uznanymi za?
2: Takimi, które zapomniałem od 45 lat.
1: Czyli rzadko bywasz w Polsce.
2: Znaczy, teraz już częściej.
1: A, to dobrze.
2: Teraz częściej, ale też ja zazwyczaj lecę do Wilna.
1: To przypomnisz sobie, jak częściej bywasz w Polsce.
2: Tak, no.
1: No, pod tym względem chyba niewiele się zmieniło. Do naszej rozmowy wrócimy za kilkanaście minut, żeby poznać hasła na kolejną literę alfabetu Kabaretu Tej.
0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.

A 14 słuchają Państwo alfabetu kabaretu Tej, natomiast w niedzielę o tej porze proponujemy Państwu muzykę z longplayów, dzisiaj nazywanych albumami, które w ten czy inny sposób na trwałe wpisały się w historię polskiej muzyki rozrywkowej. Słuchaliśmy już płyt Krzysztofa Krawczyka Rysunek na szkle, Ireny Santor piosenek Starych jak świat, a jutro od 10 Asia Kruk zaproponuje Państwu przypomnienie sobie pierwszej dużej płyty Czerwonych Gitar To właśnie my. Na niej usłyszeliśmy Maturę, Nie zadzieraj nosa czy Historię jednej znajomości, ale na tej płycie jest znacznie więcej piosenek, o których warto pamiętać. Wszystkie usłyszymy w Radiu Pogoda jutro od 10. Reklama.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz 1,99 zł przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: 3, 17, 41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć.
7: 8, 11, 15.
8: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo banany aż 57% taniej, tylko 2,99 za kilogram. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Znajdź komfort w Mysiadle już od 16 do 18 lipca. Wielkie otwarcie sklepu Comfort Home przy ulicy Gaudetów 28A. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Comfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8 tysięcy złotych rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Została ostatnia reklama.
6: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

0: Alfabet Kabaret Day w Radiu Pogoda.
1: W naszej rozmowie z Tadeuszem Osipowiczem właśnie dotarliśmy do nowej, jeszcze nieużywanej przez nas literki G. I zanim zajmą nas dwie bardzo ważne dla kabaretu tej osoby z nazwiskami na tę właśnie literę, zapytam cię, Tadeuszu, o piosenkę pod tytułem Góralka.
2: Widzisz, znacie tę piosenkę Góralkę, bo to jest Góralka z kabaretu Klops. I ona była, grana była, piosenkę potem wielokrotnie mówiłem, słuchaj, Zenek, ja trochę na twoim grzbiecie zarobiłem trochę pieniędzy też na występach, bo zżynałem właśnie tego Góralkę, jak śpiewałem w kabarecie Toto, czy tam gdzieś na występach jakichś takich. Przeżyję. Także, że nie. No Zenek był zawsze takim człowiekiem, który pisał fajne teksty. Czasami one były proste, bo jeżeli pamiętasz puentę, biegał pod górę Zenek, bo góralka zapomniała kluczy, bo tam w końcu się okazało, że zapomniała zgasić świeczkę i wszystko się pali. O, pali się tam. Były różne wersje. Coś tam, uważaj, tam jest dół z wapnem.
1: Tak.
2: Ale góralkę znacie, bo to została wydana na jakimś tam CD, chyba lata 2002, 2003, 2001.
1: Czyli złote lata polskiego piractwa, tak. Fonograficznego.
2: Ale czasami tak przyjemnie, ja pamiętam, że lubiłem chodzić po takich rynkach.
1: Tak, oczywiście.
2: I naraz idę, patrzę, jest na przykład kaseta w sądzie i moje nazwisko jest. A ja, wiesz, nie byłem w Polsce latami. Dobra, Tadzio, się powiedz. I ten facet, jak się dowiedział, myślał, że będę coś tam krytykować, albo coś chciał się zwijać. Nie, poproszę 10.
1: No to posłuchajmy tej historii o góralce, którą śpiewał Zenon Laskowik w kabarecie tej i wcześniej, a bywało też, że wykonywał ją Tadeusz Osipowicz, do czego się przed chwilą przyznał, w zamierzchłych czasach studenckiego kabaretu Toto.
0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
3: Klaskać! Proszę Państwa, obecnie będzie balada z morałem. Kto nie pojmie, będzie musiał przyjść jeszcze raz. Zakochałem się w góralce, która mieszka pod chmurami, a kocham tak, że chciałbym być z nią dniami i nocami. A gdy serce bardzo kocha, bardzo się raduje, więc od rana tam wysoko ku miłej wędruje. Wędruje me serce, wędruje me serce do ukochanej, bo kocha ją wielce. Wędruje me serce do ukochanej, bo kocha ją wielce. Wędruje me serce do ukochanej, bo kocha ją wielce. Wędruje me serce do ukochanej, bo kocha ją wielce. Wędruje me serce do ukochanej, bo kocha ją wielce. Wędruje me serce do ukochanej, bo kocha ją wielce. Wędruje me serce. Wędruje me serce do ukochanej, bo kocha ją wielce. Wędruje me serce, jeszcze kawałek. Wędruje me serce, wędruje me serce do ukochanej, bo kocha ją wielce. Ukochana góralko, dobry, chodź w ramiona, bo moje serce wyskoczy albo skona, bo to... A ona?
4: Jak to dobrze, że jesteś, bo ja już czekałam, bo tam na ziemi jest teraz zabawa, jak dobrze pójdzie, to sobie możemy potańcować, nieprawdaż?
3: Prawdaż, tylko się nie denerwuj. I biegnie się, biegnie z nieba do ziemi, nie czując wiatru, nie czując kamieni. I biegnie się, biegnie z nieba do ziemi, nie czując wiatru, nie czując kamieni. I radość tryska jak ten pod czoła, aż nagle ukochana woła.
4: Wiesz, przypomniałam sobie, że tam w domu została zapalona świeczka i jak się jej nie zgasi, to może być pożar, a ty mnie kochasz i masz ambicje, to skocz.
3: Ja ciebie kocham i mam ambicje, tylko się nie denerwuj. I biegnie się, biegnie na jedną chwileczkę do ukochanej, by zgasić świeczkę. I biegnie się, biegnie na jedną chwileczkę do ukochanej, by zgasić świeczkę. I biegnie się, biegnie na jedną chwileczkę do ukochanej, by zgasić świeczkę. I... Jestem na szczycie, na świeczkę wydołem swe płuca i wtedy zobaczyłem, że moja najdroższa nie daje mi klucza. Biegnie się, biegnie z nieba do ziemi, nie czując wiatru, nie czując kamieni. Biegnie się, biegnie z nieba do ziemi, nie czując wiatru, nie czując kamieni. Wie, jesteś bardzo rozkoszna, wiesz. Nie dałaś mi klucza, tam deski są w oknach.
4: Co ty powiesz, przecież klucz jest pod wycieraczką.
3: I skacze me serce z sumieniem już w zgodzie, że gdy jedno ma w nogach, to drugie ma w głowie. I skacze me serce ku miłej chałupie, bo gdy jedno ma w sercu... Pali się pożar.
0: Pogoda. 88,4 i

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Alfabet Teja, którym tu się zajmujemy w rozmowie z Tadeuszem Osipowiczem, to okazja, żeby poznać prawdziwą historię tego kabaretu, a nie tylko fragmenty, którymi byliśmy raczeni przez PRL-owską telewizję. Wrócimy do naszej rozmowy niedługo, czyli zaraz po południu.
2: Autopromocja.
0: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
4: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
6: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
7: O, mechanik idzie.
8: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
9: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
11: W tę sobotę winogrona jasne 9,99 za kilogram, a szynka wieprzowa bez kości, kastoisko-mięsne w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
13: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
14: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
15: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
14: A co?
16: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
15: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
16: Bo zależy mi na sobie.
15: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
17: W Carrefourze kuchnia francuska jest przez cały rok. A ty plus apetyt na fromage równa się sery Camembert, Turek, Valbon i Prezydent 120 gramów, drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca.
18: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
19: W Media Expert wyprzedaż.

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tania tutaj jest 100-krotka.
2: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Została ostatnia reklama.
5: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
6: Właśnie mija południe, więc na chwilkę zamieniamy najpiękniejsze melodie na lato na najważniejsze wiadomości Radia Pogoda, a po nich rozpocznie się popołudniowa część alfabetu kabaretu Tej.
7: Kilka dni może potrwać naprawa torowiska w pobliżu Wierchomli w Małopolsce. Sobota niespokojna w pogodzie, do końca dnia możliwe burze, czasem z gradem. Wyjątkowy finał na piłkarskim mundialu, przerwa w meczu dwukrotnie dłuższa, bo będzie w tym czasie koncert.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
7: Michał Pierzchała. Służby nadal pracują w miejscu wykolejenia pociągu towarowego w Małopolsce w pobliżu Wierchomli. Prace trwały całą noc. Wtedy specjalistyczny dźwig ustawiony równolegle do trasy kolejowej podniósł na tory dwa wagony. Kilkanaście wagonów udało się odstawić na tor boczny w Nowym Sączu. Tam przejdą oględziny Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych. Mówi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
9: Obecnie przyjechał kolejny dźwig od strony Muszyny i on będzie odnosił te wagony, które nadal są na torowisku.
7: Później ruszy naprawa torowiska poważnie uszkodzonego w dwóch miejscach i dopiero wtedy kolejarze przystąpią do wyciągania wagonów, które znajdują się w nurcie rzeki Poprad. Bez odbudowy torowiska nie będzie to możliwe. Cała operacja może potrwać jeszcze nawet kilka dni. Przed nami niespokojny dzień w pogodzie. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami z ulewnym deszczem, gradem i silnym wiatrem. O zagrożeniu informuje również Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Najnowsze informacje zebrał Grzegorz Kozioł.
10: Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą 13 województw w centralnej, wschodniej i południowej Polsce. Prognozowane są tam burze z opadami deszczu do 35 mm oraz porywami wiatru nawet do 85 km na godzinę. Miejscami może spaść grad. Dla południowej części województwa podkarpackiego Instytut wydał ostrzeżenia drugiego stopnia w związku z burzami, którym towarzyszyć będą opady do 40 mm oraz porywy wiatru do 90 km na godzinę. Lokalnie również możliwy jest grad. Alerty obowiązują do wieczora.
7: Były prezydent FIFA Sepp Blatter krytykuje piłkarską centralę za długość przerwy w jutrzejszym finale piłkarskich mistrzostw i pyta, dokąd zmierzasz FIFA. Przerwa w meczu Hiszpania-Argentyna będzie trwała 30 zamiast 15 minut. W tym czasie na stadionie odbędzie się koncert z udziałem Justina Biebera, Shakiry, Madonny i wielu innych wykonawców. Obecny szef FIFA Gianni Infantino zapowiedział, że będzie to największa scena wszechczasów z kilkoma miliardami widzów, którzy obejrzą spektakl, w którym wystąpią również postacie z programów telewizyjnych dla dzieci, Muppet Show i ulicy Sezamkowej. Dyrektorem artystycznym wydarzenia inspirowanego koncertami w przerwie Super Bowl jest wokalista Coldplay, Chris Martin i jego zespół wystąpi z renomowanym chórem z nowojorskiej szkoły publicznej.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Pogoda. Do końca dnia obowiązują ostrzeżenia przed burzami dla centralnej, wschodniej i południowej części kraju. W wielu miejscach także przelotnie może padać deszcz. Na termometrach od 22 stopni na Pomorzu i Warmii do 26 stopni w centrum i do 29 stopni tutaj najcieplej na południowym wschodzie.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Wracamy do rozmowy z Tadeuszem Osipowiczem, członkiem i kronikarzem Kabaretu Tej.
2: Witam, kochani, wszystkich.
1: W alfabecie Tej jesteśmy przy hasłach na literkę G. I zaraz znów wrócimy do pewnej podróży, która połączyła założycieli Kabaretu Tej jeszcze w czasach studenckich. Tadeusz zaraz wszystko opowie, ale najpierw posłuchajmy kilku najpiękniejszych melodii na dobry początek sobotniego popołudnia.

0: Alfabet Kabaret Tej w Radiu Pogoda.
1: Tadeuszu, jesteśmy przy literce G. Józef Gębski, o nim już mówiliśmy. Natomiast przy literce G widzę dwa ważne nazwiska dla kabaretu tutaj. Aleksander Gołębiowski i Zbigniew Górny.
2: Tak, Zbyszek Górny jechał pociągiem przyjaźni. Szczelam, rok 67. Dawno. Były takie pociągi przyjaźni, żeby reprezentować studencką kulturę w Związku Radzieckim i vice versa.
1: Czyli już wiemy, że to był pociąg relacji Warszawa-Moskwa, Moskwa-Warszawa.
2: Nie, to był Charków, wiesz? I Krzysiek Jaśla z Zarykiem Laskowikiem jechali. Dlaczego to dobrze pamiętam? Bo Krzysiu mi wielokrotnie opowiadał taką anegdotkę. Jego ojciec, tato był kolejarzem i dostał, nie wiem jak, był może we Włoszech i dostał taki ortalion, taki haniebny, złoty kolor, a ortaliony to były takie płaszcze. Musisz wytłumaczyć ludziom.
1: Nie, to ty wytłumacz, ty to pamiętasz.
2: A ty już nie. No zobacz, to takie, jakie używam teraz, nie. I taki ortalion, bardzo dziwny kształt i rozmiar, taki na Devito. Jest taki krótki, gruby, dlatego nie pasował na nikogo w rodzinie Jaślarów. No i tak, to może się tam, wiesz, jakieś tam 100 rubli, coś tam sprzedacie, będziecie mieli na szampany czy coś takiego. No i ten płaszcz starali się sprzedać, no, Jaśla na początku, potem Zenek mu pomagał bardzo. No i po jakiejś tam sutton zakrapianej imprezie był jakiś tam Wowa, czy tam...
1: Postać jakaś, po prostu postać. Człowiek, tak.
2: No i zaczęli, bo chciał być bardzo dobrze wyglądający, no bo przecież młody i, wiesz, dziewczyny, hormony. I zaczęli mu ten ortalion sprzedawać i ja się tak zaśpiewałem, jak mi Krzysiu Jaślar opowiadał, że była taka ciemna żarówka, jakaś taka brudna,
1: zabrudzona, tak.
2: Muchami tam zabrudzona. I nie ma lustra i naraz daję mu jakieś lusterko takie damskie, żeby on zobaczył, takie, wiesz, selfie, tak. Żeby on zobaczył, jak on wygląda i wszyscy mówią, jak on pięknie wygląda w tym ortalionie.
1: Do naszej rozmowy o hasłach na literę G wrócimy jeszcze za kilkanaście minut, żeby dowiedzieć się, co oznaczało słowo gubileusz.
0: Alfabet Kabaret Tej w

0: Mniej więcej 10 minut, może nawet troszkę więcej, w Radiu Pogoda cofniemy się aż do połowy lat 70., żeby posłuchać piosenki w wykonaniu Zenona Laskowika i Janusza Rewińskiego.
1: Autopromocja.
2: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
0: To śpiewam. Tak, tak to się robi. Jedno bezbłędne rozwiązanie więcej i to pani Agnieszka zdobywa w tym tygodniu 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych. Gratuluję.
3: Brawo, gratuluję również.
2: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę: Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
8: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
10: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
16: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
17: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
18: Castorama. Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii przydałoby się odmalować salon.
19: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
18: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
19: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
20: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
21: Została ostatnia reklama.
22: Magda, wszystko w porządku?
23: Przepraszam, migrena.
24: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
23: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
25: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
23: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Literka G cały czas, Tadeuszu.
2: Jedziemy, ja jestem gotowy.
1: Dobrze, co to był gubileusz, powiedz?
2: Bajka o baraku i złotej szpilce to był piąty program. Czyli śpiewali taką piosenkę 5 lat, już minęło, to fakt. I śpiewali Rawiński, Janusz i Zenek Laskowik przy mikrofonach, do których były przymocowane dwa balony. Dwie rurki z tyłu sceny, gdzie Wojtek Michalski i Oleg Gołębiowski pompowali te balony, balony sukcesu.
1: Aha.
2: Bo Zenek i Janusz no, bardzo się chwalili. Zawsze było w telewizji, w dzienniku telewizyjnym tyle ton, tyle tam kilowatów i tak dalej było zrobione. I oni robili to samo z okazji pięciolecia kabaretu. I teraz z tyłu było, ja wiem, że była z tyłu taka zabawa, bo kto szybciej napompuje, czyj balonik szybciej pęknie.
1: No tak.
2: A oni musieli mówić i improwizować tym swoim dziennikarskim słownictwem dziennika telewizyjnego, aż do czasu, aż balon pęknie. Czasami to szło i szło i szło i szło. No i ta rywalizacja sportowa
1: była obserwowana z za kulis.
2: Tak, bo między Wojtkiem a Olkiem Gołębiowskim oni pompowali te balniki, pach, pękło, czyli to był nasz kabaretowy dorobek.
1: Taka puenta.
2: Tak, tak, że to było to grane w czasie programu numer 5 w roku 1975.
1: I to jest świetny moment, żebyśmy sobie przypomnieli tę piosenkę z bajki o baraku i złotej szpilce. Przed nami gubileusz.
0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
3: Teraz my jedziemy. No to rewanżu, proszę Państwa. Przekrój przez 5 programów, bo sądzę, że nie wszyscy na wszystkich byli. Jest tak? No więc idziemy. 10,
4: 9,
3: 8,
4: ale trasa
3: wylotowa.
4: 6,
3: 5,
4: 4,
3: 3,
4: 2,
3: raz.
5: Pierwszy program to był o tym, gdzie jest zachód, a gdzie wschód. Drugi tytuł miał wizyta, o tym jak przybyło dwóch. Trzeci pomorskie czy piosenka i z Warszawy skrzypek grał. Na czwarty to wiadomo, Bizdusu superstar. 5 lat, 5 lat przeminęło nam, to fakt. 5 lat, 5 lat przeszło z wiatrem, choć pod wiatr. Już ron na głowie, już nie to zdrowie.
4: I co ty grasz?
6: A co ty śpiewasz?
4: No bo oni tak grają. No.
6: Musisz tak śpiewać, jak ci grają.
5: Raz, dwa, trzy, 5 lat, 5 lat przeminęło nam, to fakt.

0: ale nie wiedzieli jak. Za ten drugi bardzo chcieli.
1: O, bardzo chcieli, to jest fajne.
0: A po trzecim dać już mieli, co za czwarty chcieli dać. A za piąty już na pewno
1: obiecali.
0: Wręczyć kwiat,
2: no.
0: 5 lat, 5 lat, może foto zrobi cafa.
2: 5 lat, 5 lat,
0: może coś napisze bab.
1: No,
0: trzeba wyjrzeć też na stację. Może zjadą delegację, bo kabaret ma 5 lat.
3: Pogoda 88,4 i 99,5 FM.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Najpiękniejsze melodie wracają za chwilkę do Radia Pogoda. Ja tylko przypomnę, że w poniedziałek o tej porze będziemy już po pierwszych rozgrywkach czwartej rundy naszej zabawy Fundusz Wczasów Pogodowych. Cały czas mogą Państwo dołączać do tej zabawy, wypełniając niewielki formularz na stronie radiopogoda.pl. A warto, bo w piątki na zwycięzcę czeka nagroda w wysokości 2000 zł jako wsparcie wakacyjnych wydatków. Oprócz formularza na radiopogoda.pl znajdą Państwo opis całej zabawy, więc można o niej przeczytać, a potem pojutrze około 12.30 wziąć udział w pojedynku na najpiękniejsze melodie. Radio Pogoda. He, he,
2: he, Radio Pogoda. Autopromocja.
3: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie?
5: Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
6: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm. Znajdź komfort w Mysiadle. Już od 16 do 18 lipca wielkie otwarcie sklepu Comfort Home przy ulicy Gaudetów 28A. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie, szczegóły w regulaminie.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Radio Pogoda zaprasza na plażę Wawer. Już w najbliższy weekend darmowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i strefy tematyczne. Największe darmowe miasteczko dmuchańców. Animacje, silent disco, strefa chill i wiele więcej. To wszystko za darmo. Zabierz znajomych i przyjdź na plażę romantyczną. Start od godziny 15 w każdą sobotę i niedzielę wakacji. Zapraszają Zarząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Stołeczna Estrada oraz Radio Pogoda. Więcej na plazawawer.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
7: Reklama.

0: Autopromocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratyny.

0: Zdarzasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
1: Keratin, fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
6: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
5: A co?
7: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
6: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
7: Bo zależy mi na sobie.
6: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
8: Została ostatnia reklama.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
11: Reklama. Zbliża się 13, więc teraz usłyszą Państwo najważniejsze wiadomości, a potem w Radiu Pogoda jeszcze raz wrócimy do rozmowy o kabarecie tej z naszym gościem Tadeuszem Osipowiczem.
12: Drożeją paliwa, cena diesla może zbliżyć się do 8 zł. Kilka kąpielisk wyłączonych z użytkowania, bo zakwitły niebezpieczne glony. Francja i Anglia zagrają o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
12: Michał Wierzchoła. Będzie drożej na stacjach paliw. Jak wskazują eksperci biura Reflex, w przyszłym tygodniu cena diesla może wzrosnąć o kilkadziesiąt groszy i zbliży się do 8 zł za litr. Z kolei średnia cena benzyny 95 może wynieść 7,30. Koszty tankowania mocno rosną w reakcji na doniesienia z Bliskiego Wschodu, gdzie doszło do eskalacji konfliktu i wznowienia amerykańsko-irańskich działań militarnych. We wszystkich nadmorskich kąpieliskach, o ile oczywiście pogoda pozwoli, można się kąpać, tak wynika z najnowszej mapy Sanepidu, ale w głębi kraju są miejsca z zakazami. W województwie opolskim z powodu zakwitu glonów z użytkowania wyłączono kąpielisko w Kluczborku i popularne także wśród turystów kąpielisko na jeziorze Nyskim. Późnym wieczorem o 23:00 w Miami Francja i Anglia zagrają o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata. To będzie mecz drużyn, które na mundialu liczyły na więcej, ale pozostanie im walka o brązowy medal. Francja przegrała z Hiszpanią, a Anglia musiała uznać wyższość Argentyny. Więcej o dzisiejszym spotkaniu powie Błażej Kulesza.
13: Nastroje w obu zespołach są nie najlepsze. Dla trenera Francuzów Didiera Deschampsa to będzie ostatni pojedynek w roli selekcjonera.
14: Musi wiedzieć, co się dzieje w głowach, co się dzieje w drużynie, jak zawodnicy przeżyli te porażki. To dotyczy Deschampsa, a do Tuchela tutaj też jest dużo pretensji. Też nie wiadomo, czy będzie kontynuował pracę jako selekcjoner.
13: Jak mówi były nasz reprezentant i były drugi trener naszej kadry, Dariusz Dziekanowski, kluczowa w tym wypadku jest motywacja.
14: To nie jest takie łatwe, dlatego że to jest dylemat między tym. Trener musi zdecydować, kto jest gotowy, żeby zagrać się o to trzecie miejsce. Tylko i aż trzecie miejsce.
13: O ile dla Francuzów to i tak będzie najgorszy wynik na mundialu od 8 lat, bo zdobywali złoto i srebro na ostatnich dwóch mistrzostwach, to dla Anglików brązowy medal byłby najlepszym wynikiem od 60 lat.
12: Ten mecz dziś wieczorem, a jutro w finale Hiszpania zagra z Argentyną.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Pogoda. Do końca dnia w wielu miejscach może przelotnie padać deszcz. Spodziewamy się także burz, zwłaszcza w centralnej, południowej i wschodniej Polsce. Na termometrach od 22 stopni na Pomorzu i Warmii do 26 w centrum i do 29 stopni na południowym wschodzie. Jutro też deszcze, ale będzie odrobinę chłodniej, o 2-3 stopnie.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Po najważniejszych informacjach wracamy do alfabetu kabaretu Tej, więc może się przyda Państwu informacja, że w tym alfabecie jesteśmy przy literce H. Gościem Radia Pogoda i Państwa jest Tadeusz Osipowicz, który najpierw tylko nagrywał przedstawienia Teja, potem go współtworzył, a w ciągu kilku ostatnich lat opisał jego dzieje w swojej książce Kabaret Tej z tyłu sceny. O książce jeszcze nie raz wspomnimy w naszej rozmowie, bo to kopalnia informacji o samym Teju, no i o tym, jak wyglądało codzienne życie w naszym kraju w latach 70. i 80. Za chwilkę wracamy do naszej rozmowy. There she was, just a woman.

Zwany złodziej okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani jej małe serce z

gwiazdy z nieba kraść. Pardon, trzeba być idiotą. Pardon, trzeba z byka spaść. To robi się inaczej, bez nerw, od tak jak ja. Pardon, czy dama raczy?

promienie słońcu kradł i nie bał się niczego i śmiał szedł przez świat, aż potknął się o miłość i musiał biedak wpaść, dlatego że chciał jednak

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Tadeusz Osipowicz, gość Radia Pogoda, tutaj przybliża nam kolejne, jakby to nazwać, aspekty Kabaretu Tej na kolejne litery. Ja nie wiem, czy aspekty to jest dobre słowo, ale zostańmy przy tym.
2: Na podstawie konspektów.
1: Aspekty na podstawie konspektów to już lepiej, tak, rzeczywiście. Przedstawienie, humor, sketch, piosenka, wesołe monologi i ktoś z Warszawy.
2: Tak. Program napisany już przez Krzyśka Jaślara i Zenka Laskowika. To są takie dwa programy, numer 2 i numer 3, humor, sketch, piosenka. I one były już wymyślane nie jako studenckie żarty. To już troszeczkę pójść troszkę bardziej pod poznaniaków, a może nawet i pod innych ludzi, którzy przychodzili na występy i płacili trochę więcej pewnie niż 35 zł, ja już nie pamiętam ile, ale w książce pewnie jest to gdzieś napisane, albo nawet
1: przeczytam, znajdziemy, dam ci znać.
2: No bo są nawet bilety, także możemy wiedzieć ile wtedy kosztowało. I wiele skeczy z tych programów właśnie początkowych poszło do Opola, gdzie zdobyli tą złotą szpilkę. Mamuśka, jeżeli pamiętacie takie skecze.
1: Mamuśki trudno nie pamiętać.
2: Tak.
3: Halo, co ty, mamuśka? Co? Tutaj jestem. Świno, świno, co? Nie wyrażam się, no, nie dokończyłem nazwy. Świnoujściu. Nie mogę zaraz przyjść. Ja ci nie mogę zaraz wytłumaczyć. A witacze w Świnoujściu. Tutaj jesteśmy, ludzie są, my, co? Ja wiem, jacy ludzie. Skąd państwo są? Taka zbieranina, wiesz, no. Co? Mama mówi, że baranina.
2: Spotykałem strasznie dużo różnych ludzi, którzy różnie to odbierali. Nawet osoba, która z Poznania była związana z Kabaretem Tej, przecież tak w Poznaniu nigdy nie było, przecież nie trzeba było trzymać między szybami jakąś tam, wiesz, salceson czy coś.
3: Mamuśka, ja tatusiowi kolację zostawiłem. Kaszanka jest w lodówce. No jak, w jakim? Między oknami tak żeśmy się umawiali, nie? Słuchaj, mamuśka, ja się z tatusiem już umawiałem raz, że ja w niedzielę idę na 9, tatuś na 10, ja mu buty zostawiam, no. Oczywiście. Nie mogę teraz, mamuśka, no.
2: Ludzie czasami nie łapali tutaj takich właśnie żartów.
1: Że to niekoniecznie o nich jest bezpośrednio, że to jest pretekst tylko do powiedzenia czegoś innego, czegoś szerszego. Tak.
2: 99% uwielbiało takie rzeczy, ale zawsze się ktoś znalazł, a mi się to nie podobało.
1: No cóż, no, nigdy nie ma tak, że wszyscy są zadowoleni.
2: Chwileczkę, wszystkim się moja książka podoba.
1: No i tak tego się trzymaj. No.
2: To właśnie, kto to sprawdzi?
1: To jest wyjątek potwierdzający regułę. A regułą jest, że z Tadeuszem Osipowiczem spotykamy się w każdą wakacyjną sobotę, żeby słuchać jego opowieści o Kabarecie Tej. Za chwilkę wracamy do dzisiejszego spotkania.
0: Alfabet Kabaretu Tej.

0: Alfabet Kabarety Tej w Radiu Pogoda.
1: W naszej rozmowie o Kabarecie Tej raz po raz słyszą Państwo piosenki, które były częściami programów, czy fragmenty skeczów kabaretu. Gdyby chcieli Państwo usłyszeć większe fragmenty tych przedstawień, proszę zajrzeć na oficjalny kanał Teja na YouTubie. Trzeba tylko wpisać w pole wyszukiwania słowa kanał Kabaretu Tej i zatwierdzić. Pojawi się okrągłe logo kabaretu z napisem Fundacja Muzeum Kabaretu Tej i to będzie właściwe miejsce do wspominania dawnych przedstawień i skeczów, które, mogę Państwa zapewnić, ciągle śmieszą.
2: Wakacyjne voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 15 zł. Od czwartku 16 do soboty 18 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 15 zł. Tak, 15 zł. Wykorzystasz go od 20 do 22 lipca przy zakupach za minimum 75 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
4: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
8: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
9: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
10: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
11: W lodówce tej nowej!
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
13: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
0: Została ostatnia reklama.
14: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com

0: Alfabet Kabaretu Tej w Radiu Pogoda.
1: Zaczęliśmy rozmowę o programie Humor, Sketch, Piosenka, Wesołe Monologii i Ktoś z Warszawy, ale jeszcze nie wyczerpaliśmy tematu, bo interesuje mnie ten ktoś z Warszawy.
2: Właśnie to nigdy nie było wiadomo, kto to, bo był gość z Warszawy. W tym okresie w telewizji zawsze pokazywano, że przyjeżdża ktoś ważny, żeby zobaczyć...
1: Gospodarska wizyta.
2: To się produkuje. Wiesz, jak ja przyjechałem dzisiaj do was, patrzę tutaj, oglądam wasze mikrofony, też patrzę, bardzo ładne. Czerwona płachta.
1: Specjalnie malowana.
2: Tak, no a gdzie ten dywan czerwony?
1: Troszkę nam zmienił kolor.
2: Ale sprawdzam, ludzie sprawdzali wtedy, no to jak Gierek kiedyś jeździł.
1: Tak.
2: Za moimi przed Gierkiem, czy to był Gomułka, czy jeszcze inny.
1: I po Gierku też przecież.
2: I przyjeżdżali, sprawdzali i oni musieli pokazać w tym kabarecie, jakie oni mają osiągnięcia, że mają skecze eksportowe, prawda? Wiele skeczy wróciło z powrotem do nich, tak? Eksportu. No i był taki właśnie pan ten z Warszawy, który przyjechał na... No i te teksty takie powstawały już później. Skecz bardzo fajny, że facetowi uciął palec, szlifiarka, czyli kotkarka. I on szukał przez pół godziny palec, bo to 3 litry krwi mu uciekło. Bo to był sketch Zenka razem z Rewińskim Januszem. I właśnie Rewiński mówił, jakie 3 litry? Przecież jak, no, musiał ten palec znaleźć, bo to był przewodniczący i jakim palcem miał ruszać. Teraz musisz powiedzieć ludziom, jaki palec ci pokazuje.
1: No ja wiadomo, jaki, no, środkowy.
2: Także musiał znaleźć, żeby, wiesz... bo to był przewodniczący.
1: Czyli mniej więcej wyjaśniło się z tym kimś z Warszawy w tytule programu. Na pewno to i owo wyjaśni się, kiedy wrócimy do naszej rozmowy w Radiu Pogoda za tydzień. Wtedy znów zabierzemy się z Tadeuszem Osipowiczem za wyjaśnianie kolejnych haseł na kolejne litery w alfabecie kabaretu tej. A o tym, czego się można spodziewać po naszym spotkaniu z Tadeuszem w przyszłą sobotę, powiem kilka słów za chwilkę.
0: Alfabet kabaretu tej.

0: Alfabet Kabaret Play w Radiu Pogoda.
1: Na koniec naszego dzisiejszego spotkania z Tadeuszem Osipowiczem i Kabaretem Tej mała zapowiedź tego, o czym będziemy rozmawiać w przyszłym tygodniu. Po pierwsze, usłyszymy jeszcze jedno hasło na literę H, muzyczne, bo w ogóle to będzie bardzo muzyczny program, jak na standardy Teja i naszej rozmowy o tym kabarecie. Ale będziemy też rozmawiać o jednym z twórców kabaretu Klops, a potem Tej, Krzysztofie Jaślarze. Także zapraszamy do słuchania Radia Pogoda w sobotę od 10, ale teraz proszę zostać z Radiem Pogoda, bo od 14 naszą anteną zaopiekują się z właściwym sobie poczuciem humoru Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski.
0: Alfabet Kabaret Tej w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Czerwone gitary były znane i popularne już wcześniej, ale ta pierwsza płyta była niezwykle ważna w ich karierze. Myślę, że ważny tutaj jest tytuł To właśnie my, który miał zaprezentować czerwone gitary w taki sposób, żeby wszyscy już wiedzieli, że to właśnie oni, nasi chłopcy od Big Beatu.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już jutro od 10:00. Zaprasza Asia Kruk.
0: Autopromocja. Reklama.

0: W zależności od sklepu.
1: Biedronka.
2: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
3: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
4: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu
3: oraz bekonu i syropu klonowego.
4: Uczta dla fanów prażynek.
3: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Znajdź komfort w Mysiadle już od 16 do 18 lipca. Wielkie otwarcie sklepu Comfort Home przy ulicy Gaudetów 28A. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
12: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
13: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
14: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Idealna na lato. Lodówka turystyczna Griffith o pojemności 29 litrów w super cenie. Tylko 179,99.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Została ostatnia reklama.
18: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
19: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni śnieg.

radość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy,

0: Reklama. Kategoria trawienie.
1: Po jednej nutce.
0: Ciężko na żołądku.
1: A teraz?
0: Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
0: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
0: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: A o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: Też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
9: Została ostatnia reklama.
10: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.
13: Dzień dobry Państwu. Za chwilę godzina 14. Potem nie będą wiadomości o 14. Potem prognoza pogody. A dopiero potem będą świnki. I to świnki raz, dwa, trzy.
14: Nowe ustalenia w sprawie wykolejenia pociągu towarowego w Małopolsce. Tysiące uderzeń piorunów w Szwajcarii przez kraj przechodzą gwałtowne burze. Na koniec mundiali żegnający się z reprezentacją selekcjoner Francji.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
14: Michał Pierzchała. Maszynista pociągu, którego wagony wykoleiły się do rzeki Poprad, był trzeźwy, a w jego organizmie nie wykryto środków odurzających, przekazała Julia Sołtysiak z PKP Cargo. Jak informowaliśmy, wczoraj w okolicy Wierchomli w Małopolsce doszło do wykolejenia 6 pustych wagonów pociągu towarowego, który jechał między Muszyną a Kędzierzynem Koźlem. Obecnie trwa naprawa torowiska i dopiero potem będzie możliwe wydobycie wagonów z rzeki. Planując wyjazdy, weźcie to pod uwagę. Drogowcy w poniedziałek wyłączą z ruchu na 2 tygodnie tunel na ekspresowej S1 w województwie śląskim między węzłami Laliki i Rajcza. W tym czasie wyremontowana zostanie nawierzchnia, będą wytyczone objazdy. 97 owiec, ponad połowa stada zginęło od uderzenia pioruna w Alpach Szwajcarskich. Stało się to na łące położonej na wysokości 2,5 tysiąca metrów nad poziomem morza. Gdy rozpętała się burza, owce zbiły się w ciasne stado na zamkniętym terenie. W przeszłości owce nie były zamykane w zagrodach, jednak obecnie jest to konieczne, aby chronić je przed atakami wilków. Od kilku dni przez Szwajcarię przetaczają się gwałtowne burze, które zakończyły długą falę upałów. Tamtejsza służba meteorologiczna zarejestrowała w czwartek 26 tysięcy uderzeń piorunów. Reprezentacje Francji i Anglii zmierzą się dzisiaj w meczu o trzecie miejsce piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce Północnej. Ambicje obu europejskich zespołów były jednak większe. Ekipa trójkolorowych po raz ostatni poprowadzi selekcjoner Didier Deschamps.
16: Nie jest to mecz oczekiwany przez nas, ale jest. Stawką jest trzecie miejsce. Mam obowiązek wraz ze sztabem i zawodnikami zrobić wszystko, aby osiągnąć ten ostateczny cel, który jest być może mniej ważny, ale powtarzam, jesteśmy tu, Anglicy nie chcą w to grać, my też nie, ale taki jest harmonogram i jest cel.
14: Deschamps prowadził francuski zespół przez 14 lat, sięgnął z nim po tytuł Mistrza Świata w 2018 roku, a 4 lata później był bliski powtórzenia tego sukcesu, ale ostatecznie trójkolorowi przegrali po rzutach karnych z Argentyną. Dzisiaj mecz Francja-Anglia, początek o 23 polskiego czasu.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Pogoda.
2: W wielu miejscach dzisiaj przelotne opady deszczu, także burze, zwłaszcza na południu, w centrum i na wschodzie kraju. Na zachodzie z upływem dnia opady będą zanikające. Na termometrach od 22 stopni na Pomorzu i Warmii do 29 na południowym wschodzie. Jutro w dzień odrobinę chłodniej i także deszczowo.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

0: Świnki 3 to my, sport, witam. Muzyka oraz gry.
1: Witamy serdecznie.
0: A zaśpiewał dla nas Marek Kondrat. Marek, bardzo ci dziękujemy.
2: Tak,
0: pięknie śpiewasz, naprawdę. Nie tylko świetny aktor, ale również i
1: piosenkarz.
0: No tak, oczywiście.
1: Wybitny.
0: Zwłaszcza w takim repertuarzu.
1: No i takim, no, solidnym.
0: Maruś, dziękujemy bardzo. Proszę państwa,
1: co dzisiaj w programie, Krzysztof?
0: No ja to chciałbym wam opowiedzieć o swojej podróży na wschód.
2: Na co?
0: Na wschód.
2: Będę powiedziałem, że gdzie, tylko na co? Na co tam jechać?
0: Zobaczysz, posłuchasz.
1: Będzie zagadka kryminalna, będą dowcipy, no innymi słowy, będzie komplecik.
0: I będzie w ogóle dobry klimat. Ja proponuję, żeby były takie dzisiaj wyjątkowo dobre wibracje.
2: A jak to się robi?
0: No jak to? Posłuchać tej piosenki wystarczy.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Krzysztofie, tak, zaintrygowałeś mnie twoją podróżą na wschód.
2: No właśnie, bo to było tak, 3,5 roku temu, kiedy tutaj, wiesz, dopadła mnie ta...
1: Co cię dopadło, nie musisz opowiadać.
2: Tak, Krzysiek Cugowski, tak, który, jak wiemy, mieszka w Lublinie, on się bardzo tym przejął i skontaktował od razu mnie ze swoim kolegą z klasy, który obecnie jest lekarzem, szefem szpitala w Lublinie. Bardzo przysympatyczny profesor Krzysztof Kupisz. I ja nie pojechałem na jego zaproszenie tam, żeby się u niego poleczyć, ale byłem z nim cały czas w kontakcie i konsultowałem te swoje sprawy. Postanowiliśmy, że się spotkamy kiedyś. Minęło trochę czasu, a ponieważ nie lubię tak tylko mówić, nie dowodzić rzeczy do końca, w związku z tym poprosiłem, Krzysztof zarezerwował bardzo fajny lokal przy restauracji, byliśmy sami, trzech Krzyśków, ja, profesor i Cugowski. A nasze żony, siedzieliśmy tam i naprawdę fantastyczna atmosfera, dobre jedzenie. W pewnym momencie zamówiono również butelkę wina. W związku z tym ja zapytałem, czy profesora, czy ja, bo mnie lekarze mówią, że nie powinienem jeszcze przez 2 lata spożywać alkoholu. Pytam go, czy ja mogę pić alkohol. On ta chwilę pomyślał i mówi, w moim towarzystwie ze mną możesz.
1: To nieźle.
2: No przecież świetny lekarz.
1: No to dobrze. A piosenka?
2: A piosenka to będzie o Monte Carlo. Pamiętasz Monte Carlo, myśmy byli?
1: O, ale co myśmy tam robili, ale nie mamy czasu.
3: A szkoda, bo ja bym się wreszcie dowiedział. Tyle lat na to czekam.
2: Ledwo wysiedliśmy, a już by nas zamknęli.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Zapewne Państwo pamiętają, że my od pewnego czasu używamy telefonu w celu połączenia się z naszymi znajomymi, ale nie mówimy, z kim się łączymy. I Państwa zadaniem jest odgadnięcie, z kim rozmawiamy.
2: Ja nawet się wiele razy zastanawiałem, czy nie jest jeszcze taki problem. No. Czy ten, do którego my dzwonimy, wie, kto do niego dzwoni?
1: No właśnie chodzi o to, żeby nie wiedział.
2: A, i będzie wiedział, że to ja? Że
1: nie,
2: to ty?
1: Nie musi.
2: I z tego nie rozumiem, że wiek to jednak jest straszna sprawa.
3: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
0: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja.
0: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. A teraz 8,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
14: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
15: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
16: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji.

0: Z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
2: Reklama.

0: muzyka oraz gry to my.
1: Zapewne Państwo pamiętają, że my od pewnego czasu używamy telefonu w celu połączenia się z naszymi znajomymi, ale nie mówimy, z kim się łączymy i Państwa zadaniem jest odgadnięcie, z kim rozmawiamy.
2: No to dzwonimy.
3: Halo?
2: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jeszcze Włodek chciał Cię powitać.
4: No właśnie powiedziałem, dzień dobry pośrednio.
3: Dzień dobry, bardzo miło.
2: Oj, coś słyszę, że jesteśmy daleko od siebie chyba. Gdzie jesteś?
3: Ja jestem w Kudowie Zdroju.
2: Ale tam nie mieszkasz na stałe?
3: Nie, na stałe nie. Na stałe mieszkam w Sopocie Zdroju.
1: Jak ktoś jedzie do Kudowy, to w jakiejś sprawie, prawda?
3: Tak, aczkolwiek ja wracam dzisiaj z Pragi, jadę na chwilę do Polanicy i potem do domu, na północ.
2: A te podróże to związane z pracą twoją zawodową?
3: Tym razem nie.
1: Ale tak normalnie to...
3: Normalnie to jeżdżę, tak, na spotkania z czytelnikami.
2: Aha, czyli...
1: O, już wiemy coś.
2: Czyli, że potrafisz
1: pisać.
2: Czytać czy pisać?
4: Czytać to ja.
3: Potrafię czytać.
4: Aha,
3: między wierszami.
2: I co, marzenie jest takie, żeby potrafić jeszcze pisać, co no?
1: Oj, Krzysiek, bez przesady, mama ostatnio czytała jedno z dzieł naszego rozmówcy i była zachwycona. Powiedziałem, że znam autora, to powiedziała, żeby bardzo serdecznie pozdrowić, więc pozdrawiam od mojej mamy.
3: Bardzo serdecznie Ci dziękuję, Wojtuś, i pozdrawiam Twoją mamę i Ciebie też.
2: Podejrzewam, że mama może wygrać w tym konkursie, no, z kim rozmawiamy.
3: No, ale to się robi w radiach, wiemy, o co chodzi.
1: Jasne.
2: To powiedz nam, kiedy w ogóle zacząłeś w życiu pisać?
3: W życiu zacząłem pisać powieści, czy w ogóle?
2: W ogóle.
3: Pisać zawodowo zacząłem w wieku 21 lat, kiedy zacząłem pracować w gazecie, a pisać zawodowo pisarsko, czyli beletrystycznie, jak miałem lat 56.
2: Dobrze, mam nadzieję, że ktoś już mógł odgadnąć, z kim rozmawiamy.
1: Proszę Państwa, no z kim rozmawialiśmy? Dowiedzą się Państwo pod koniec programu.
0: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
5: Świnki trzy
6: w Radiu Pogoda.

0: Trójki Trzy, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
1: Panowie kochani, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, że u nas tutaj coś warczy.
2: U nas tutaj w studiu.
3: No tak. No. Warczy remont. Remontujemy się.
1: My. Aha, to fajnie. Nareszcie będę młodszy.
2: Ale jak zdejmiesz czapkę, to będziesz mniej słyszał tego buczenia.
1: Aha.
4: Proszę Państwa, za chwilę przed nami będzie inspektor Oko. Miał kolejną sprawę do rozwiązania. A Państwo też, oczywiście.
5: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
0: Świnki trzy
5: w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.
6: Reklama.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Znajdź komfort w Mysiadle. Już od 16 do 18 lipca wielkie otwarcie sklepu Comfort.com przy ulicy Gaudetów 28a. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
14: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
15: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
16: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
15: A, no i merci bardzo.
17: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
0: Została ostatnia reklama.
19: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
20: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Reklama.

ty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: To tak, tak to się robi. Jedno bezbłędne rozwiązanie więcej i to pani Agnieszka zdobywa w tym tygodniu 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych. Gratuluję.
3: Brawo, gratuluję również.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
5: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Barbara, łatwa kasa?
10: Marian, zawsze.
9: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
10: Sprytnie.
9: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Radio Pogoda zaprasza na plażę Wawer. Już w najbliższy weekend darmowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i strefy tematyczne. Największe darmowe miasteczko dmuchańców. Animacje, silent disco, strefa chill i wiele więcej. To wszystko za darmo. Zabierz znajomych i przyjdź na plażę romantyczną. Start od godziny 15 w każdą sobotę i niedzielę wakacji. Zapraszają Zarząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Stołeczna Estrada oraz Radio Pogoda. Więcej na plazawawer.pl.
1: Została ostatnia reklama.
12: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
13: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: Ach, to tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
15: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
0: Reklama.
16: Godzina 15, proszę Państwa, wiadomości przed nami, prognoza pogody i druga część Świnek Trzech.
17: Ma być nowe pytanie. Prezydent wraca do referendum w sprawie polityki klimatycznej. Amerykanie atakują Iran na stacjach, także w Polsce coraz drożej. Na polach Grunwaldu ulewa, ale najpewniej nie przeszkodzi i historia się nie zmieni. Zaczyna się rekonstrukcja bitwy z 1410 roku.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
17: Michał Pierzchała. Będzie kolejne podejście Karola Nawrockiego do referendum w sprawie przyszłości unijnej polityki klimatycznej. Jak zapowiedział dziś szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, wniosek o zarządzenie plebiscytu zostanie wysłany w nadchodzącym tygodniu. Z pierwszym wnioskiem prezydent wyszedł w maju. Nawrocki postulował, aby pytaniem było, czy jest pani pan za realizacją polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej. Większość senatorów odrzuciła ten pomysł, tłumacząc tezą w pytaniu. I teraz, jak dodał Szefernaker, ma być inaczej. Pytanie w nowej wersji nie zostało na razie ujawnione. To jeszcze o polityce, ale tym razem węgierskiej. Tamtejszy rząd pracuje nad reformą konstytucji. Premier Węgier Peter Madziar oświadczył, że poparłby obniżenie wieku uprawniającego do głosowania z 18 do 16 lat. Szef rządu ocenił, że dzisiejsi nastolatkowie posiadają wystarczającą wiedzę, aby współdecydować o przyszłości kraju. Amerykanie siódmą z rzędu noc bombardowali Iran. Celem były m.in. infrastruktura logistyczna irańskiego wojska i podziemne składy uzbrojenia. Amerykańskie wojsko nie sprecyzowało, ile celów zostało zbombardowanych. To największa eskalacja konfliktu od czasu zawarcia przez USA i Iran w czerwcu wstępnego porozumienia. A to powoduje wzrost cen paliw. W przyszłym tygodniu kierowców mogą czekać dalsze podwyżki. Według analityków biura Reflex, benzyna 95 może kosztować średnio 7,30 za litr, a diesel może zbliżyć się do 8 zł. zł. Ulewa pod Grunwaldem. Zobaczymy więcej, czy przeszkodzi w jakiś sposób w rozpoczęciu inscenizacji bitwy z 1410 roku. Właśnie teraz powinna się zaczynać. Założenia taktyczne?
18: Naszą najważniejszą rolą w sobotniej inscenizacji będzie oczywiście pokonać krzyżaków i sprawić, żeby historia się powtórzyła jak co roku, a bieg wydarzeń się nie zmienił.
17: Opowiada dowódca chorągwi mazowieckiej księcia Janusza Robert Dusza. W inscenizacji bierze udział 1500 uczestników. Zanim zaczęła się ulewa, publiczność obejrzała pokaz sprzętu wojskowego, a także odegraną przez rekonstruktorów historyczną scenę wręczenia przez krzyżackich heroldów dwóch nagich mieczy królowi Władysławowi Jagielle.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Pogoda.
2: Popołudnie deszczowe i pochmurne, możliwe są także burze. Termometry maksymalnie dzisiaj pokazują 29 stopni, tak jest na południowym wschodzie kraju. Jutro zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu, temperatury do 28 stopni, a od poniedziałku spodziewane jest wyraźne ochłodzenie.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.

0: Jesteśmy już, proszę Państwa, Świnki 3. Dzisiaj będą w dalszym ciągu. Dowcipy będą beznadziejne. Będzie też rozwiązanie zagadki kryminalnej. Muzyka od Krzyśka. No i od Włodka to my nie wiemy, czego się spodziewać. Także zobaczymy.
1: Raczej można chyba wszystkiego, znając Włodka.
2: W tym wieku, proszę pana, nawet najpiękniejsze rzeczy się zdarzają.
1: O, najpiękniejsze powiedziałeś. To ja mam dla ciebie piosenkę. Włodek, na pewno to słyszałeś.
2: Jaka?
1: Jeśli spotkałeś kiedykolwiek najpiękniejszą dziewczynę świata, która mnie, albo może ciebie bardziej, opuściła i płakała, powiedz jej, że ją przepraszam. Powiedz, że jej bardzo potrzebuję.
2: Będzie to trudne.

0: dam, monsieur dam, monsieur dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej. Monsieur dam.
1: Były sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy. Sport, muzyka, super gry, Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
2: Panowie, skupcie się teraz. Włodek, nie grzeb tam. Ja rozumiem, jasne. Rozumiem. Gotów jesteś, Krzysztof?
3: Tak, jestem gotowy.
2: To tradycyjnie zaczniemy od ciebie. Dowcipy, proszę państwa. Beznadziejna sprawa.
3: Ja właśnie dostałem SMS-a.
2: O, to ważna sprawa.
3: Od Agaty, naszej szefowej. No i są dwie wiadomości. Jedna dobra, druga zła. Od której zacząć, wolicie?
4: Od dobrej.
5: O, dobrej, bo...
3: Nie, to zacznę od złej. Dzwoniła mnie. A dobra? Was też.
5: No wiedziałem, no.
2: Jasiu, ile miałeś lat w ostatnie urodziny? 7. A ile będziesz miał następne? 9. Siadaj, dwuja. Jasio siada i mówi sam do siebie, ale mam pechowe urodziny.
5: Pytają się młodego człowieka, z czego składa się łyżka? A widzicie, nie wiecie. Łyżka, proszę pana, to składa się z drążka prowadzącego i komory zupnej.
2: Dowcipy skończyliśmy, to teraz piosenkę trzeba by było puścić jakąś, tylko nie smutną.
3: No to będzie bardzo smutno w takim razie.
2: No fajnie, po takich smutnych dowcipach smutna piosenka, super.
3: Ale bardzo ładnie Krzysztof Klęczon
5: już się zaczyna.

0: Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
9: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
10: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
11: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
12: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
13: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
14: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
15: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
16: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: 3, 17, 41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11, 15.
22: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Została ostatnia reklama.
24: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
25: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
24: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
25: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
26: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
0: Reklama.

0: Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
0: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
2: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: Au!
1: Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Została ostatnia reklama.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: autopromocję.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaaauto.pl.
6: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
7: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
8: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
7: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
8: Bo zależy mi na sobie.
7: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11, 15.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
14: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
15: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
16: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
17: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
18: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Doskonale, kupujemy.
18: Sposób na twój dobry dzień?
17: Mamy to w Lewiatanie.
18: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
20: Została ostatnia reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: Reklama.

0: Autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: To śpiewam.
3: Tak, tak to się robi. Jedno bezbłędne rozwiązanie więcej. I to pani Agnieszka zdobywa w tym tygodniu 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych. Gratuluję.
4: Brawo, gratuluję również.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
7: Panie Pascalu, no jakby to...
6: A widziała pani?
7: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
6: I w niej pewnie...

0: na mediaexpert.pl.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Została ostatnia reklama.
6: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Reklama.
10: Zatrzymani pseudokibice za napad na przypadkowe osoby na autostradzie. Skuter wodny uderzył w dach na wodnej stacji paliw na jeziorze Niegocin. Ponad połowie Polaków zdarza się zastąpić portfel smartfonem.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
10: Michał Pierzchała. Trzech pseudokibiców z Polski zatrzymanych za brutalny napad w Austrii. Do zdarzenia doszło w zeszłym roku na jednej z austriackich autostrad. Grupa pseudokibiców wracających z zagranicznego meczu swojej drużyny zablokowała autami samochód, którym podróżowało dwóch Chorwatów. Mężczyźni zniszczyli ich samochód, dotkliwie pobili obcokrajowców i okradli ich. Za poszukiwanymi wydano europejskie nakazy aresztowania. Zatrzymani należą do ścisłego trzonu środowiska warszawskich pseudokibiców, mówi Bartłomiej Śniadała ze stołecznej policji.
12: Jeden z nich został zatrzymany na lotnisku w Warszawie zaraz po wylądowaniu samolotu. Wszyscy trzej zostali już tymczasowo aresztowani.
10: W sprawie napadu na autostradzie austriacka policja zatrzymała w sumie 25 osób. Pobici mężczyźni byli przypadkowymi ofiarami. Prawdopodobnie zostali wzięci za członków wrogiej grupy kibicowskiej z Chorwacji. Skuter wodny uderzył w dach na wodnej stacji paliw na jeziorze Niegocin w Giżycku. Za sterami był 11-latek. Za nim siedział jego ojciec. Dziecko zbyt gwałtownie wcisnęło manetkę gazu. Nagły wzrost mocy wyrzucił skuter prosto na nabrzeże. 11-latek z urazem głowy i nogi śmigłowcem lotniczego pogotowia ratunkowego został przetransportowany do szpitala. Poszkodowane zostały też dwie inne osoby, które były w tym czasie przy stacji paliw. Sprawą zajmuje się policja. Z satysfakcją i nadzieją przyjmuje słowa i decyzję Wołodymyra Zełenskiego. To komentarz premiera Donalda Tuska po tym, jak ukraiński prezydent zapowiedział ustępstwa w sprawie badania zbrodni na Wołyniu. Otwarte mają zostać archiwa, ma być też więcej zezwoleń na poszukiwania i ekshumacje. Zełenski poinformował, że przeprowadził naradę dotyczącą polityki Ukrainy wobec Polski. Ponad połowa, dokładnie 57% Polaków przyznaje, że zdarza im się zostawić portfel w domu, bo zastępuje im go telefon. Wynika z nowego sondażu. Choć trend ten w dość naturalny sposób dotyczy przede wszystkim najmłodszych pokoleń, to cyfrowa wygoda coraz śmielej wkracza także w życie starszych osób. Niemal połowa seniorów potwierdza, że z powodzeniem zastępuje fizyczny portfel bankowością w telefonie.
13: Radio Pogoda.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
15: Pogoda.
10: Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami, zwłaszcza na południu i w centrum kraju, przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach w ciągu dnia od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich do 25 stopni w centrum i do 28 stopni na południowym wschodzie.
14: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
16: My tu gramy, nie gadamy. Najpiękniejsze melodie na lato w Radiu Pogoda.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Marianne, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
3: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
5: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
6: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
5: Wspaniale się to ogląda.
6: A jak smakuje?
5: Prażynki przysnacki. Zawsze przy meczu.

0: miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
7: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
8: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
9: Bierzemy.
7: Buen provecho.
9: A to co?
8: No, owoce, ale morza.
10: mBank nie da Ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, Ty jedną kartę. mBank.
11: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
12: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno,
13: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
14: Weź Ibuprom Zatoki.
13: Ibuprom Zatoki?
14: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
13: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedrożność, zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja spółka z o.o.
15: Została ostatnia reklama.
16: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.

0: W Radiu Pogoda zawsze są wakacje.
1: Był raz bal na 100 par. Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije, nie

okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tak.

0: autopromocja.
1: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału. Już jutro od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: 10%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
6: O.
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak.
7: A jak lemoniadę?
5: No też, to poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
13: Została ostatnia reklama.
14: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
15: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
14: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
15: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
14: Czyli?
15: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Reklama.

0: pod miejski pociąg.
1: Autopromocja.
2: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
2: Została ostatnia reklama.
12: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
13: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
14: Jest zapowiedź kolejnego wniosku prezydenta o przeprowadzenie referendum. Osoby z niepełnosprawnościami przeszły w marszu ulicami Warszawy. Inscenizacja bitwy pod Grunwaldem. Dziś zmagania wojsk polsko-litewskich z krzyżakami nie w upale jak przed wiekami, tylko przy deszczowej pogodzie.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
14: Michał Pierzchała. Będzie kolejna próba. W przyszłym tygodniu prezydent Karol Nawrocki ponownie złoży w Senacie wniosek o przeprowadzenie referendum dotyczącego przyszłości unijnej polityki klimatycznej. Informacje w tej sprawie przekazał dzisiaj szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker, a więcej szczegółów zebrał Grzegorz Kozieł.
15: Prezydent uważa, że o tak fundamentalnych kwestiach powinni zdecydować sami Polacy, tłumaczył Szefernaker. Przypomniał, że prezydent już w marcu przedstawił własną propozycję zmian w europejskim systemie handlu emisjami. Wniosek w tej sprawie został jednak odrzucony przez większość sejmową. Szef gabinetu prezydenta odniósł się również do planowanych przez Komisję Europejską zmian w systemie ETS. Jego zdaniem rozwiązania te nie oznaczają realnej zmiany dotychczasowej polityki klimatycznej. Przypomnę, że Bruksela chce, by państwa przeznaczały połowę zysków z aukcji na zielone inwestycje. Zmiany miałyby również objąć darmowe uprawnienia dla przemysłu oraz fundusze solidarnościowe, na czym Polsce zależało.
14: Ulicami Warszawy przeszedł Marsz Dumy, zorganizowany przez osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny. Jesteśmy dumni z tego, kim jesteśmy, mówili uczestnicy marszu.
16: Jestem to dlatego, żeby pokazać, że osoby ze szczególnymi potrzebami mają prawo do niezależnego życia, jak każde inne. Ważna jest wrażliwość społeczna i myślę, że takie wydarzenia jak te będą tą wrażliwość budować.
14: To była pierwsza edycja tego wydarzenia. To Warszawa, z kolei w Szczecinie dzisiaj Marsz Równości, w tym roku odbywający się pod hasłem Płyniemy po swoje. Wzięło w nim udział około 1000 osób. Uczestnicy nie kryli rozczarowania prezydenckim wetem do ustawy o statusie osoby najbliższej. I znów, jak co roku, historia się nie zmieniła. Około 1500 rekonstruktorów z Bractw Rycerskich uczestniczyło w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. Tym razem zmagania wojsk polsko-litewskich z krzyżakami toczyły się nie w upale jak przed wiekami, tylko przy deszczowej pogodzie. Były walki na miecze, ataki łuczników, wystrzały i konne szarże. Widzowie obejrzeli też sceny znane z kroniki Jana Długosza, wręczenie królowi Jagielle dwóch nagich mieczy przez poselstwo krzyżackie, utratę i odzyskanie przez Polaków chorągwi z Białym Orłem czy śmierć wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena. Radio
2: Pogoda. Pogoda.
14: W niedzielę zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami zwłaszcza na południu i w centrum przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Na termometrach w ciągu dnia od 20 stopni na Pomorzu i krańcach zachodnich, przez 25 stopni w centrum do 28 stopni na południowym wschodzie.
2: Radio Pogoda. Tu najpiękniejsze melodie mówią same za siebie.

0: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
1: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
0: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
1: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
2: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie.
4: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
5: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: MediaExpert. Wyprzedaż. Rowery w promocji i nawet 50%

0: Triki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Reklama.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
0: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
0: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Marianne, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Znajdź komfort w Myślarble już od 16 do 18 lipca. Wielkie otwarcie sklepu Comfort Home przy ulicy Gaudetów 28A. Skorzystaj z rabatu 25% i zagraj nawet o 20 tysięcy złotych na remont. Komfort, najlepsze łazienki, podłogi, drzwi i kuchnie. Szczegóły w regulaminie.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Została ostatnia reklama.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
11: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
12: Reklama.

0: słuchaczy Radia Pogoda pozdrawia Piotr Cyrwus.
1: Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą, chcą przeżyć i śpiewająco razem iść. Chłopiec z gitarą byłby dla mnie parą.

0: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
1: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Została ostatnia reklama.
3: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Została ostatnia reklama.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.

0: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
1: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
0: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
1: Ach, ci panowie z Media Expert.
0: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
5: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
8: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espoo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
8: Espoo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
12: Została ostatnia reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
0: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
0: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
0: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
3: Została ostatnia reklama.
4: 3.17.41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: Została ostatnia reklama.
4: 3.17.41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 10 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8.11.
7: A teraz w lotto kumulacja rewelacja. Graj o 10 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

jesteśmy młodzi i sercem, i duszą nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten

Najwydniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i tros. Więc korzystaj z tych lat, dzień i noc o tym myśl i pamiętaj.

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i powtarzał.

0: sama.
1: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
2: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
1: No kto, no wiadomo.
2: Ci panowie z Media Expert.
3: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
0: Reklama.

wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków noc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest. A ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkich.

tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwyk przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a do zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryp.

już gasną światła na drogach i nieba, budzi się chłodny wiatr. Gdy pójdę w świat ten, jeśli umiesz przebyć.

pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt z bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

każdy trzos bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, płomieniem war, stoczymy świat na złoto. Gdy się pieszczotą

0: Grzesiu, nie zostawi mnie tu. Grzesiu, nie zostawi mnie.
1: Tatusiu, bo co zawsze wędrowali szewcy przez zielony las. Nie mieli pieniędzy.
0: Pieniążków, Grzesiu.
1: A co oni z tymi pieniążkami, tatusiu, zrobili?
0: Grzesiu, nie zostawi mnie tu, Grzesiu.

0: informacje.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Czerwone gitary były znane i popularne już wcześniej, ale ta pierwsza płyta była niezwykle ważna w ich karierze. Myślę, że ważny tutaj jest tytuł To właśnie my, który miał zaprezentować czerwone gitary w taki sposób, żeby wszyscy już wiedzieli, że to właśnie oni, nasi chłopcy od Big Beatu.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już jutro od 10. Zaprasza Asia Kruk.
0: Autopromocja.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej.
2: I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata.
1: Herbaty szklanka.

0: O jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato.
1: Gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatę.

0: Autopromocja.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

jasne słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy,

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoję w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że szybciej. Ocznij się na parę chwil.

Tu Alosza Awdziejew z Krakowa. Przekazuję serdecznie pozdrowienia wszystkim słuchaczom radio. Pogoda, sam słucham tego radia, kiedy tylko mam możliwość.

0: pudem zlic. Ta mała piła dziś i nie wie nic.
1: Już pamiętam teraz, bo to było tak. Urządzał Jurek Wipkę, zaprosił nas na rybkę.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nigdy nie

Wygoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Jam usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy. Nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

cieszę cię, mamo. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

ją zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

na odrobineczkę biodro już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć ją mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar soczy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiary

nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez.

0: Marianna.
1: Marianna z bijącym sercem.
0: Marianna.
1: Marianna. Biegnie znów nad morzem.
0: Marianna.
1: Marianna ze swoim chłopcem. Marianna.